0: SK2 Jelenia Góra.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Piątkowa aura zapowiada się wybornie, na to oznacza naprawdę sporo słońca z umiarkowanym zachmurzeniem i temperatury wzrastające dziś do 20 stopni na plusie. Do tego bezwiecznie lub z bardzo słabym wiatrem. Na razie temperatury w okolicach 11 kresek, ale szybko będzie robiło się coraz cieplej. 19 stopni zobaczymy jeszcze przed 11, natomiast w okolicach południa już będziemy mieli 20 kresek na plusie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący uzależnioli od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Co teraz czeka kierowców, o tym Michał Skolimowski.
5: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
5: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
7: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
5: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
4: 6 osób trafiło do aresztu, to w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
8: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
4: Grupa wystawiła też dokumenty ułatwiające legalizację pobytu w Polsce co najmniej 200 cudzoziemcom, między innymi z Rosji. Trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Ze względów bezpieczeństwa jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy, mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie.
9: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
4: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
4: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie wygrał i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Thiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Na początku myślałem, że wygrałeś życie, ale teraz jakby...
11: Przegrałem życie.
10: Wiem, że trochę przegrałeś życie. No wczoraj była wypłata, pochwalcie państwo, co zrobiłeś.
11: Tak, tak, znaczy nie, no ja nie mam zwyczaju akurat chwalić się drogimi podróżami, ale rzeczywiście tak, wczoraj wróciłem ze stacji benzynowej.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: A dziś się dowiaduję, że ta sama wycieczka last minute przeceniona.
10: Nie mogłeś do last minute poczekać. Już w weekend. Przecenione wszystkie, więc już jedzenia byś za to miał, chłopie.
11: Tak to jest, widzicie. Zawsze czekajcie z tankowaniem do weekendu.
10: 3 po 6, dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: może na grzyby.
1: A może na ryby, ale to ryby nie teraz. Nie. Ale rzeczywiście,
2: posłuchaj. Rozmawiałem ostatnio z kimś o tym, że znowu nas świerzbi w nosie. Coś alergicznie.
1: Że coś pyli.
2: I właśnie to może nie chodzi o to, że pyli, tylko że faktycznie wszędzie jest wysyp grzybów. Nie to, że tylko w lasach roszczą, tylko są te mikrogrzyby też gdzieś na korach drzew, na krzakach.
1: No jesień, moja droga, pogoda ładna, to i grzyby wyskakują jak po deszczu. A ja się tak zastanawiałem, bo mój szwagier na przykład uwielbia jeździć na grzyby.
2: No.
1: Ja się później dowiaduję, że wiesz, zajeżdżam na przykład czasami do niego, prawda, a on już tutaj tego w pełnym rynsztunku. Pytam się, gdzie idziesz, szwagier? Pewnie idziesz, nie wiem, papę na dach montować, nie? On mówi, nie, z grzybów wróciłem, zobacz, ile koźlaków, czy tam maślaków, czy czego tamkolwiek licho nie przyniesie z lasu, przyniósł. Do tego moi rodzice na przykład. No. Ostatnio też się dowiedziałam, że oni z rana na grzyby.
2: A, tak nie, jest. Że tego, no, na grzyby. Tylko bardziej
1: tylko
2: na grzyby.
1: Od razu do lasu.
2: Okay,
1: no.
2: Dobrze.
1: Tak więc, moi drodzy, nie wierzę, że nie słuchają nas jacyś grzybiarze.
2: Ale my osobiście musimy się przyznać, my trochę nie pojmujemy fenomenu chodzenia na grzyby.
1: To jest pierwsza sprawa. Co jest fajnego w chodzeniu na grzyby, to jest pierwsza
2: sprawa.
1: Znaczy,
2: ci, co chodzą na grzyby, to pewnie wiedzą.
1: No to proszę mi wytłumaczyć tutaj. A druga sprawa jest taka, że ci, co chodzą na grzyby, to niech mnie sprzedadzą jakieś, no nie wiem, fajne patenty na znalezienie grzyba. Czy to się trzeba schylać cały czas, żeby dobrego grzyba znaleźć? Czy wystarczy nóżką pogrzebać między tymi listkami, żeby jakiegoś grzyba
2: znaleźć?
1: Trzeba znać
2: las jak swoją kieszeń.
1: Tak. Czy trzeba drzewo obejść z prawej czy z lewej strony, żeby fajnego grzyba znaleźć?
2: Tak. I ogólnie jakbyście zdradzili, gdzie i jakie zbiory, to już by było najmilej. Będziemy milsi dzisiaj dla innych grzybiarzy, tak?
1: 726-826-826. Albo Messenger. Można pisać, można nagrywać głosóweczki, ale przede wszystkim oczywiście można zadzwonić do nas i porozmawiać z dwoma miłymi panami, którzy o grzybach nic nie wiedzą.
2: Gdzie i jakie zbiory?
1: O. Zapraszam.

0: czołówka się tak kiwa w lewo i w prawo i bung, bung, bung. Dobrze, 18 minut po godzinie 6. Ja wiedziałem, że o tej porze to nie śpią albo grzybiarze, albo mleczarze. Ale dzisiaj o grzybach rozmawiamy, a nie o mleku.
1: Tak.
0: No, więc czekamy na te wasze telefony, na 7268268266.
1: Jest głosóweczka, gdzie i jakie zbiory?
2: Śniło mi się, że byłam w lesie i zbierałam grzyby.
0: No.
2: Rano, w momencie się szybko podniosłam, poleciałam na rynek, bo mówię, no cholera, ja nie byłam na tych grzybach, więc trzeba je będzie kupić. A tam są po 30-40 zł za kilogram. Normalnie mózg staje w poprzek.
1: Okej.
2: Okay. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli jakby dowiedzieliśmy się z tej głosóweczki, gdzie nie chodzić na grzyby.
0: Na bazar, nie chodzimy na grzyby.
1: Na bazar się nie opłaca.
0: Tak, ale do lasu już można.
1: Albo
0: i
1: można też śnić.
0: Śnić o grzybach?
1: Tam jest za darmo.
0: Ciekawe, czy, a ciekawe, ciekawe, o czym nasza słuchaczka kochana śniła. Czy o kurkach, czy o maślaczkach, czy o szatanach.
1: A, to mógłby być albo piękny sen, albo koszmar. Zupełny koszmar.
0: 7268268266. Gdzie na grzyby i jakie macie patenty na to, żeby dobrego grzyba przynieść do domu? Dajcie znać.
1: Chwalcie się też zbiorami. SK2. Pamiętam, w tamtym roku zdjęcia wysyłali do radia. Jeden gość wysłał zdjęcie
0: swojego grzyba?
1: Tak, znaczy grzybów nawet.
0: Nawet grzybów. Cały kosz?
1: Cały bagażnik, to było pod sufit zapchane wszystko było.
0: Nie mów, że tirem jechał.

0: Budka.
1: Budka, może pod budką coś da się znaleźć. Budka suflera na antenie Radia SK 2, 26 minut po 6. Do tych grzybów wrócimy jeszcze, spokojnie, bo się odzywacie się, grzybiarze, dziękujemy.
0: Pod budkami to kiedyś tulipany leżały tylko. Natomiast, moi drodzy, teraz Czechy, a w Czechach policja zatrzymała nielegalne transporty mięsa. Tak jest.
1: Też do jedzenia coś.
0: I to nie byle, ale to nie było byle jakie mięso, absolutnie nie. To jest ponad 600 kilogramów mięsa do kebabów.
1: Ale sobie nielegalne. Ale czemu zatrzymali?
0: No bo tak, no bo posłuchaj, no przewozili w samochodzie, który nie miał tak ani żadnej lodówki, ani żadnej klimatyzacji. To wszystko, wiesz, powoli zaczynało śmierdzić. Do tego te jogurty, z których się sosy robiły.
1: Dobra.
0: No wszystko było nieświeże.
1: Czyli podwozie było złe i podwozie też było złe.
0: No i takie mięso do kebabów nakryli policjanci w Czechach i nie będzie kebabów w Czechach śmierdzących.
1: Czyli mówiąc po kebabowemu, gruba sprawa, która...
0: No, po której inaczej. Cienko będzie śpiewał pewnie, tak mi się wydaje.
1: No czyli...
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio. SK

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne.

0: Samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Zbliżamy się do godziny 7. Na jeleniogórskich termometrach możemy zobaczyć 11 stopni powyżej zera. Dzisiaj temperatury wzrosną jeszcze o 9 kresek do 20 stopni na plusie. W regionie możemy spodziewać się 17 kresek w Jakuszycach, 19 w Karpaczu, a na Śnieżce do 12 kresek. Jutro nieco więcej słońca, w sumie to dużo więcej słońca i temperatury od 17 w Szklarskiej Porębie do 20 w Jeleniej Górze i Karpaczu.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Już w ten weekend ma być tańsze tankowanie o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPN. Włoskie i francuskie ekipy uratowały dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. To był rekordowo krótki lot. W niespełna 8 godzin kapsuła Dragon z czworgiem astronautów dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na to ponad 30 godzin.

0: Prima ballerina od Margaret. 38 po szóstej. Jest sygnał, czyli że trzeba takie stare nagłówki odgrzebać. Trzeba sprawdzić te zaszarzałe gazety, które tu pod stołem się walają. I sprawdzić, czy tak czegoś...
1: Szeleszczo.
0: Czegoś ciekawego nie ominęliśmy sprzed kilkunastu lat.
2: A to nawet ponad 20 dzisiaj. No. 2 października 2004 roku WP pisała tak.
0: Mieszkańcy Łodzi okradani z impulsów.
2: Ponad 100 lokatorów bloku przy ulicy Leczniczej 17 otrzymało zawyżone rachunki telefoniczne za wakacyjne miesiące.
0: Według Telekomunikacji Polskiej wszyscy dzwonili na numer 0300, aby skorzystać z usługi, dzięki której można doładować konto w telefonie komórkowym na kartę i tym samym mieć więcej minut na rozmowy. Połączenia miały być wykonywane po północy, a mieszkańcy mają za nie zapłacić nawet trzykrotnie wyższe rachunki, ponad 200 zł.
2: Większość mieszkańców to osoby starsze, które mają tańszy pakiet telekomunikacyjny. Twierdzą, że nigdy nie korzystały z tego rodzaju usług. Prawdopodobnie łodzianie padli ofiarą złodziei impulsów telefonicznych, którzy podłączają się do skrzynek TPSA i doładowują w ten sposób konta telefonów komórkowych na kartę.
0: Czyli tak, złodzieje kradli seniorom impulsy. Ale z tego, co słyszymy, wszystkiego nie ukradli, bo jak seniorzy patrzyli na rachunek, to impuls podskoczył.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: chodzisz i szukasz, i szukasz, i nie ma ciebie. Ale może kiedyś się znajdzie, jak śpiewa z kolei Reniusi z innym utworze.
1: Właśnie, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteście niezawodni. Nasi słuchacze są jak zawsze niezawodni, bo odpowiadają na moje wiekopomne pytanie, dlaczego się w ogóle chodzi po te grzyby do lasu?
2: Panowie, a gdzie indziej bezprawnie tak sobie z nożem możecie pochodzić?
0: No, widzisz? Mam was, grzybiarze. Grzyby to tylko przykrywka, tak? I scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Dobrze, dzisiaj o tych grzybach rozmawiamy sobie.
1: I proszę bardzo, odezwał się nam nożownik Paweł, który z nożem latał po lesie i cały zlew kurków, kureczków.
0: Kurek?
1: Tak, no to są dwa kurki.
0: Znaczy, w moim zlewie są dwa kurki, od ciepłej, od zimnej. Jak coś. No, ale tu cały zlew, nie, naprawdę. Nie wiem, ile litrów ma ten zlew i my się też na grzybach nie znamy, ale skoro to takie żółtawe, no to chyba to są kurki.
1: Chyba tak.
0: I tutaj Paweł był dość tajemniczy, bo napisał mazurskie lasy, a tego jest w Pierony przecież, więc dokładnej lokalizacji tych kurek nie znamy i nie wiemy co i jak.
1: To odbieramy jeszcze telefon na 726-826-826.
3: No cześć, na z tej strony.
0: Cześć.
3: Ale wyście trafili, bo ja cały tydzień codziennie chodzę na grzyby po pracy. Do tej pory w tym sezonie to 1038 podgrzybków.
0: Jaka precyzja!
3: Wyliczyłam co do jednego, jak?
0: A powiedz, Bożenko, jaka lokalizacja?
3: Nie zdradzę.
0: No weź!
3: Okolica Otwocka.
0: Dobra, to i tak zawężone.
1: No, czyli wiecie, Radom, Rzeszów, Kraśnik, w tych okolicach, no, okolica Otwocka.
0: No, ale ważne, że są, nie? Ponad 1000, proszę bardzo, w tym sezonie.
1: Nieważne jakie. Ważne jakie,
0: no żeby się nie otruć.
1: Tych
0: nie?
1: Czerwonych nie zbierajcie.
0: Dobra, dzisiaj o grzybach też będziemy rozmawiać, bo przecież będziemy mieli dzisiaj panią Ładochę u nas w programie i czekamy na nią. Powinna za niedługo się pojawić.
1: Dla ciebie Ładocha, dla mnie Daria.
0: No, no dobrze, tak powiedziałem, tak. No, po prostu
1: tak, gdzie inaczej będzie smakowicie już po 7. Przygotujcie swoje kubki.
0: Tak. A tymczasem.
1: Nerwowe?
0: Smakowe. A tymczasem 7 minut pozostało do 7.
1: Komórki, no to.

0: Malinowy. Malinowy Król od Urszuli. 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2. 4,5 minuty zostały do 7.
1: Czy w lesie rosną maliny?
0: Rosną.
1: Tak?
0: Dzikie, takie.
1: Paczka?
0: Nie wiem, nie znam się.
1: Piosenka w temacie w takim razie.
0: Ale nie o tym. Słuchajcie, o tym, że będziemy ściemniać po 7. Nasza zabawa, w której 100 zł do wygrania. Albo ściemnia Jarząbek, albo ściemnia Wajda, albo ściemnia i Jarząbek, i Wajda. To inaczej się nie da.
1: Ja się
0: po prostu trzeba odgadnąć, kto ściemnia.
1: Zastanawiałem się, czy jest w przestrzeni publicznej taki drugi konkurs, gdzie tak łatwo można zgarnąć stówkę na weekend na przykład. Nie ma.
0: Nie ma? Już
1: nie
0: sprawdziłeś to?
1: Nie, no oczywiście, no, że
0: więc proszę bardzo, od teraz można się zgłaszać. Pamiętajcie, zgłaszacie się jakąś ściemą, bo my najpierw sprawdzamy, czy wy potraficie ściemniać, bo jak potraficie, to może też potraficie odgadnąć, kto ściemnia. Zgłaszamy się ściemą SMS-owo
1: na 7268268826 albo na
0: Messengerze.
1: Tak jest.
0: Tam zostawiacie swój numer telefonu.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Piątkowa aura zapowiada się wybornie, na to oznacza naprawdę sporo słońca z umiarkowanym zachmurzeniem i temperatury wzrastające dziś do 20 stopni na plusie. Do tego bezwiecznie lub z bardzo słabym wiatrem. Na razie temperatury w okolicach 11 kresek, ale szybko będzie robiło się coraz cieplej. 19 stopni zobaczymy jeszcze przed 11, natomiast w okolicach południa już będziemy mieli 20 kresek na plusie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Od jutra tańsze tankowanie, nawet o złoty 30 na litrze. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Michał Skolimowski.
16: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
17: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
16: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
18: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
19: No troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
16: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
20: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
16: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
15: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
21: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
22: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
21: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mali mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
15: Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
0: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
15: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
15: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. W tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastrębska. To spotkanie już się rozpoczęło. Trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Macha rękami.
23: No macham.
12: O co ci chodzi?
23: Światowy Dzień Uśmiechu dzisiaj.
12: No to uśmiechnij się.
23: No właśnie, uśmiechnijcie się, brygada. Coś się tak cicho. Halo, pan tam z tyłu. Odwrotnie pan trzyma ten parę.
12: Ale jest piątek, już można.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: I co?
23: Nic, graj.
12: Nic, co mam grać?
23: Graj, piękny cyganie. No.
12: Dobrze.

0: Tara, a jej je. A, będziemy jej je za chwilę. I Jarząbek je, i Wajda je, bo Daria nam właśnie SMS-a napisała, że ma dla nas zupę.
1: Jaką?
0: No, grzybową chyba, bo jutro program z grzybami, no to chyba grzybowa. My też dzisiaj o tych grzybach dużo rozmawiamy. Także no, czekamy. 11 minut po 7, pamiętajcie, że za chwilę będzie nasza zabawa Ściemnia się. Jeszcze można Ściemą się zgłosić na 726-826-826 albo poprzez Messengera. A tymczasem my dalej przeglądamy internet, bo Polacy za granicą łatwo nie mają.
1: Tak, internet nosi o sytuacji pani Beaty, Polki mieszkającej w USA, która otrzymała rachunek i $11,500 za 5 godzin spędzonych z dzieckiem w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: I teraz wszyscy musimy przyznać, że jednak co Polska, to Polska, nie?
1: Tak, jednak w Polsce może się i jest tanio, prawda? Ale w USA powiedzą ci, no sorry, takie mamy sorry. SK2

0: Radiu SK2.
1: No i przyszła pora na konkurs, 18 minut po 7. Trzeba by było jakby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy trzecia opcja i Wajda, i Jarząbek.
2: Tak się też może zdarzyć.
1: Dzisiaj Jacek będzie próbował. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, siemanko.
1: Siemanko, Jacek, trafisz, masz stówę, nie trafisz, nie masz stówy.
3: No jasne.
1: Prosta sprawa chyba, nie? Dobra, jasne. Ważne jest to, że po tym, jak skończymy wypowiadać, mądrzyć się na antenie, to masz 3 sekundy, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Dobra?
3: Dobra, no.
1: Przypominam, może być to albo Jarząbek, albo Wajda, albo i Jarząbek, i Wajda. Tak. 3 opcje są. Dobrze, no to zaczynamy.
2: Uwaga.
3: Pierwszy kto mówi?
2: Jarząbek, czyli ja.
3: Dobra.
2: Uwaga. Słuchaj uważnie. Delfiny śpią z jednym otwartym okiem.
1: Teraz mówię ja, czyli Wajda. Krew w ludzkich żyłach, która nie ma kontaktu z tlenem, jest jasno-niebieska. Kto ściemnia?
3: Oboje.
1: Dobra.
3: Wajda i Jarząbek.
1: Padło, że oboje, że Wajda i Jarząbek.
2: Nie udało się.
1: Ach, kurczę, pieszone. Albo kurka, ale bo dzisiaj o grzybach rozmawiamy też. Kurka,
2: ale powiem ci, że w połowie trafiłeś.
1: W połowie trafiłeś, tak. Jak tak, się mówi, oczywiście, że oboje ściemniamy, to zawsze ktoś w połowie trafi.
2: Bo się okazuje, że delfiny rzeczywiście śpią z jednym otwartym okiem. Podczas snu jedna połowa ich mózgów odpoczywa, a druga czuwa, aby kontrolować oddychanie i wypatrywać drapieżników.
1: Czyli chwalisz się, że mówiłeś prawdę. Mhm. A wyszło na jaw, że to Wajda ściemniał, ja ściemniałem, bo ludzka krew jest zawsze czerwona. Ta odtlenowana w żyłach ma po prostu ciemniejszy bordowy kolor, a niebieski kolor naczyń to efekt nie flirtowania, tylko tego drugiego. Filtrowania.
2: No, filtrowania światła przez skórę.
1: No dobrze.
2: Dobra.
1: Nauczyliśmy się czegoś nowego. Jacek, nagrody pocieszenia do ciebie, ślicznie dziękujemy. W poniedziałek kolejna ściema, albo może dwie? Ściemnia.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że ja was znam tylko raz, a przez was i to obu naraz jestem niewyspana, bo super robią całą noc.
1: Dziękujemy.
2: Nawet moja żona nie powiedziała mi takiego komplementu.
1: Dobra, słuchajcie, zaraz newsy, a też po newsach będzie PKP, bądź

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i JQ z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i JQ przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i JQ w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Powoli zbliżamy się do godziny 8:00. Piątek, piąteczek, piątunio i zapowiedź całkiem ładnego i przede wszystkim ciepłego oraz słonecznego weekendu. Nie tylko w Jeleniej Górze, ale w całym regionie. Dzisiaj niewiele chmur, 20 stopni na plusie, to Jelenia Góra, a jutro bardzo słonecznie. Niedziela nieco chłodniejsza.

0: 18 kreskami to w Jeleniej Górze, w Jakuszycach 17, dziś i jutro 16 w niedzielę, w Karpaczu najcieplej w sobotę 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl
2: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend nawet o złoty 30 na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli rządowi na powrót programu CPN. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania charakterystycznego wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały i godny ubolewania.

0: Na co cię stać, Jarząbku, teraz? Na mlask, dobrze. Dobra. To jest mlask.
1: W żadnej Café de Paris nie dostaniecie takiej grzybowej.
0: Nie, tylko w Café de Studio Radia SK2 ala pani Daria.
1: Ojej. Dobra.
0: A czekaj, nie włączyłem jej mikrofonu, przepraszam cię bardzo.
2: A nie, bo ja za nie mówiłam. Mam no nadzieję, tak, że to nie będzie akcja znowu sorry za sorry.
0: Nie, teraz mamy trochę inną akcję, bo już odblokowany jest telefon, można dzwonić. To w skrócie tak, to jest PKP. Czyli pozdrów kogoś piątkowo, 726-826-826. My dzisiaj... jemy, a wy pozdrawiacie. Tak, pierwszy telefon, dzień dobry, słuchamy.
3: Uszanowanie, cześć panowie. Pozdrawiam cześć. Wszystkich pieszących się do pracy, do szkoły i tych, co są na wolnych, oraz taką pewną panią, której nie znam, Tomek z Las Palmas, ale tym razem ze Szczecina.
0: O, proszę bardzo.
1: Ale znał panią, której nie znam.
0: No to zawsze wiesz, coś nowego,
1: ładnie,
0: nie?
1: To
0: kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy PKP.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze Stołówki, szczególnie dział warzywny, szefa, który odwozi Katerindy, wszystkich kucharzy, kucharki, miłego dziadka.
0: Czyli Daria, jesteś pozdrowiona.
2: Dziękuję całego serca.
0: Dobra, następny telefon. O, rozłączył się, ktoś nie doczekał. Kolejny, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, z tej strony Biala w Łodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Buziaczku,
0: dziękujemy.
1: Kochamy cię.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
1: Zupko moja.
6: Dzień dobry, ja pozdrawiam moje dzieciaczki, których właśnie wiozę do przedszkola z tyłu, Igorka i Igusie.
1: Czy dzieciaczki najedzone? Śniadanie dostały?
6: Igorek, tak, Iga właśnie w trakcie.
0: Dobrze, a to po wszystkim, słuchajcie uważnie Radia SK2, bo dzisiaj dużo o grzybkach będzie, jutro tak samo i pyszną zupkę na dziś albo jutro będzie można przygotować albo coś innego. Dobra, kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam serdecznie, Wojtek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich konserwatorów z Krakowa i oczywiście moją żoneczkę Patti. Oczywiście dla was również miłego dzionka i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, PKP.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Dziękuję.
8: Ja tak z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków, no nie, bo to był dzień chłopaka.
0: A, zaległy. To jest, jak to się mówi, słuchaj, spóźnione, ale szczere. I tego się trzymajmy. Tu się ktoś nie doczekał. I ostatni telefon na dziś. Słuchamy tu PKP.
9: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy, Krzysiu.
9: Chciałbym pozdrowić Anusię, mojego misia kochanego, którego bardzo kocham. Chociaż pomimo burz i błyskawic, że to ja bardzo, bardzo kocham cię. Pozdrawiam
0: proszę
9: was
0: bardzo.
9: Wszystkich.
0: Jakim poetą poleciał tym, to był Smykiewicz poeta. Pozdrawiamy
1: no
0: też Antoniego Smykiewicza.
1: Skończyłem miskę grzybowej, skończyły się.
0: I koniec PKP.
10: SK2.
0: Ale wiesz, że ty tą grzybową źle robisz? Ja to siedzę... A, bo ten ma dwie miski, no dobra.

0: No i takie poranki to ja rozumiem, takie piątki to ja rozumiem. W ogóle ile poświęceń, żeby tyle nagotować i takie to jest dobre. Czekaj, muszę cię zobaczyć, monitor muszę przesunąć. Daria Ładocha siedzi naprzeciwko mnie i podgrzałem sobie właśnie. Ty naprawdę całą noc gotowałaś, żebyśmy mogli spróbować tego specjału?
1: No tak, dzień dobry, ponieważ musi być dobry wywar grzybowy, no więc najpierw trzeba grzyby namoczyć, no. Potem trzeba się z nimi zapoznać, popatrzeć na nie. A Ajurweda mówi, że nie tylko to, co gotujemy ma znaczenie, ale w jakim jesteśmy nastroju. Także ja bardzo dobrze się nastrajałam do tego, żeby dzisiaj was trochę nakarmić.
0: Specjał, który przygotowała Daria, to jest taki, można powiedzieć, polsko-azjatycki specjał.
1: Tak.
0: Bo typowa grzybowa z borowików, to są borowiki, tak?
1: Tak.
0: Szlachetne.
1: Tak, do tego są tam, no, słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: Generał, ale poczekaj, bo tu jest mieszanie właśnie z azjatyckim, nie wiem, no bo tu jest jakieś mleczko kokosowe,
1: tak.
0: Wyczuwam. I kwaskowość tej zupy jest duża.
1: To jest limonka, bo to łączenie pięciu smaków, czyli mamy umami, umami to grzyby, tak? Czyli to, co nam najbardziej smakuje. Do tego wyrównanie, limonka, sok z limonki, do tego dałam też liście limonki, kafir, trawę cytrynową. Tutaj jest takie, powiedziałabym, to jest herezja kulinarna, można spokojnie powiedzieć. I teraz zobaczcie, chłopcy.
0: Groszek.
1: Czy wy uważacie, że tu jest spokojnie jak na grzybach?
2: Nie.
0: Tu nie.
2: Absolutnie.
0: Nie. Tu się
1: emocje
0: tyle dzieje.
1: Emocje jak na grzybach, prawda?
0: Znaczy, tak się mówi, emocje jak na grzybach, a ja bym chciał, żeby w życiu takie emocje były jak w tej zupie grzybowej.
2: Czy trawę cytrynową się je?
1: Nie, nie je się. Po prostu dlatego ona jest w takich dużych kawałkach, drogi panie, żeby właśnie ją... I tak samo tych liści się nie je.
2: A, okej, dobra.
0: Dobrze, to słuchajcie, bo tak, jutro masz program o grzybach.
1: Tak.
0: Na, Ładocha na pożarcie, to przypomnijmy. Tak się nazywa twój program sobotni. Zachęcamy, bo tam będzie dużo jeszcze, ty możesz chyba tak samo jak o ziemniakach chyba godzinami o tych grzybach coś czuję mówić.
1: Tak, mogę, ale to jest właśnie paradoks, bo ja nigdy nie byłam na grzybach.
0: No ale masz je skądś.
1: Wystawiam się na woź.
3: Jakie masz źródełko? Źródełko grzybów.
2: Nigdy nie była na grzybach.
0: Nie zdradzisz?
2: Znaczy... Ale jesteś pewna tego, co ja teraz jem?
1: Znaczy, ja się cieszę, że jesteś w garniturze.
0: Dobra, poczekajcie, jak za 2,5 minuty jak za 2,5 minuty się nie odezwiemy, to dzwońcie pod 112.
4: SK2.
2: Chciałem powiedzieć, że chyba innego pana Tadeusza czytaliśmy, bo u niego było na całym 40%.

0: Za dużo gadamy na tej antenie, więc trzeba mięsiste wejście zrobić teraz antenowe Państwa Miasta po 8. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo do naszej zabawy. Na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia.
1: Ale dzisiaj zgłaszamy się SMS-ami, głosówkami, czy nagrywamy się na sekretarkę?
0: Wszystko. Wszystkie chwyty dzisiaj dozwolone. Jak się zgłaszacie, to dzisiaj, bo mamy o tych grzybach rozmawiamy, ale Daria przyniosła nam nie tylko zupę grzybową, bo jest jeszcze to z kapustka z czym?
2: Kapustka z gorgonzolą i z malinami, ale powiem dlaczego, bo boczku nie było.
0: Mhm. I zamiast boczku maliny?
2: Tak.
0: Okej. Okay. I ty już to, ja Ziomku, widzę, że już oblizujesz kąciki warg, więc już zjadłeś to.
1: Smalec to jest dżem ze świni, to mogli zrobić boczek z maliny, no dlaczego by nie? Żyjemy w takich czasach, że wegetarianie czy weganie jedzą
0: jak
1: burgery.
0: Jak oceniasz to połączenie?
1: Powiem ci, nigdy bym nie przypuszczał, że malina z kapustą może tak fajnie smakować.
0: No to zróbmy sposób zgłoszenia się do Państw Miast dzisiaj taki.
1: Nietypowe połączenia.
0: Dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nietypowe połączenia, grzyby z czym? I proszę, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się.
3: SK2. SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Piątkowa aura zapowiada się wybornie, na to oznacza naprawdę sporo słońca z umiarkowanym zachmurzeniem i temperatury wzrastające dziś do 20 stopni na plusie. Do tego bezwiecznie lub z bardzo słabym wiatrem. Na razie temperatury w okolicach 11 kresek, ale szybko będzie robiło się coraz cieplej. 19 stopni zobaczymy jeszcze przed 11, natomiast w okolicach południa już będziemy mieli 20 kresek na plusie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Minęła 8, news SK2, Anna Łobocka. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend o złoty 20-30 na litrze.
13: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
14: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
12: Z kierowcami na jednej z paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby drapanie w gardle. Michał Skolimowski.
15: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
16: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
15: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
12: Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika. To nim w sierpniu zaorał nową asfaltową drogę. Zdaniem sądu nie wykazano, że traktor jest narzędziem do pracy na roli, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
0: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Tak tego nie wiedział.
12: Sąd nie oddał rolnikowi ciągnika, ale uchylił mu dozór policji.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport.
12: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów w Warszawie. Podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłości Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
9: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
12: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Daria Ładocha cały czas z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Daria, dzień dobry. Ty wiesz, że Jarząbek to jest taki stalker i on zanim
18: się poznaliśmy, to
17: pierwszy raz do studia, to on już cię przestalkował.
18: Prześledziłem twojego Instagrama.
19: No i co tam się dowiedziałeś?
18: Dowiedziałam się na przykład, że wyznajesz miłość słoniom.
19: O, tak.
18: Tak, i to nas łączy, na przykład.
19: O,
18: tak,
19: pięknie.
18: Bo ja na przykład też bardzo kocham słoninę.
19: Tak.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ja myślałam, że mówisz o trąbie.
18: Moja słonina nie ma trąby, ale to się dobrze łączy, bo słonina rodzaj żeński z mężczyzną.
17: Słoń męski, wszystko się zgadza.
18: Kobietą, no.

0: Piramida taka tutaj się w studiu zrobiła. Jarząbek już zjadł wszystko chyba, co dało się zjeść. A powiedz, zostawił tej kapusty trochę, czy wszystko zjadł?
1: Zjadł wszystko. To jest tak zwane Mont Everest.
0: Gdzie byłeś? Nie mów, że...
2: A gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: Poczekaj, mikrofon ci włączę.
2: Gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: No właśnie tak myślałem,
1: gdzie
0: że tam byłeś.
1: Król chodzi piechotą chyba.
2: Nie wiem, podwieźli mnie, to nie wiem.
0: Dobrze, dobrze. Wszystko zjedzone, ale naczynia to byś po sobie posprzątał, wiesz?
2: Muszę.
0: No.
2: Dzielimy się. Tak jak w prawdziwym związku. Ja jem, ty zmywasz. No stary, no nie może być inaczej.
1: Ja słyszałam coś innego tutaj było w prawdziwym związku. Jak to się podgrzewa?
0: No właśnie. Przychodzi, nie wiedział jak mikrofalówkę obsłużyć. Po prostu, dobra.
2: Cześć. Nie, ja jestem inżynierem, panie inżynierze.
0: Dobrze, dobrze. Pomogłem, było
2: ciepłe. Dziękuję
0: zjedliśmy
2: bardzo.
0: Pięknie. I to wszystko dzięki Darii. Daria, dziękujemy ci bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Pyszne było. I czekamy na więcej jutro. Jutro po... Której? O której?
1: O godzinie 11, sobota.
0: Właśnie.
1: Chciałam powiedzieć, będzie bardzo dużo ciekawostek o grzybach, bo grzyb jest nieoczywisty. Słowo grzyb też może rodzić różne skojarzenia,
0: on
1: prawda?
0: Może być tu i tam.
1: Tak, dokładnie, więc nie wyzywamy tutaj ani ginekologów, ani inżynierów, po prostu zabieramy wszystkich na grzyby.
2: To będzie, przepraszam, będzie bardzo ciekawy program, widzę.
0: Poczekaj, ale to będzie jednak kulinarny program. Musimy doprecyzować.
1: Będzie dużo przepisów, porad, będzie fajnie.
0: Zainteresowanych.
1: I to właśnie pejoratywne słowo. Grzyb też będzie poruszane w tej audycji.
0: Będzie?
1: No bo jak
0: naprawdę?
1: Ja bym powiedziała na przykład dzisiaj, Artur jest tak pięknie ubrany, ty stary grzybie, to ty byś się obraził, czy nie?
2: To zależy, czy jakim grzybem byś mnie nazwała. Czy muchomorem, czy pieczarką, czy
1: kozakiem.
2: Prawdziwką.
1: No co
2: kozak!
1: Kozakiem!
0: O, proszę bardzo.
2: Proszę.
0: Ale dobra, to jedno takie pytanie. Czy na przykład z grzyba, za narożnika da się zrobić zupę?
1: Ja bym nie... Znaczy, z wszystkiego da się zrobić wszystko. Tutaj jest jednak eskat, mamy tutaj, wierzymy, że spełnione marzenia i never ending story. Natomiast ja bym powiedziała, że te eksperymenty trzeba po prostu sobie dozować.
0: Okej, okay, dobra.
2: Czyli dozujemy jutro.
0: Żeby życie miało smaczek, raz za narożnika, raz koźlaczek.
2: Tak. Pięknie, żeś to powiedział. Jeszcze pytanie, czy ty będziesz ten program prowadziła w kapeluszu? Jak grzyby, to w kapeluszu.
1: Na drugie mam Kania.
0: Dobrze. Dobra, więcej pewnie będzie jutro. Do tematu grzybów i nie tylko kulinarnych jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj dużo wokół grzybów i nie tylko, a za chwilę też Państwa Miasta. Bądźcie z nami. SK2

0: Ciekawe, jakby tak grzybowa smakowała w Malibu.
1: W Malibu?
0: Ale byłem
1: na przykład. Albo z Malibu.
0: No właśnie mówię.
1: Z Malibu.
2: W
1: Malibu.
2: Nie, Malibu. W Malibu i z Malibu. No to już idźmy na całą.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Ale wiecie, że jakby się M wylosowało, to już podpowiedzieliście troszeczkę.
0: Że co?
1: No, nie. To nie jest nic geograficznego.
0: A co byś dodał do Malibu, że co?
1: No dobra, nieważne.
0: Trawa, tak?
1: Dobra, nie znam się. Weronika, Agnieszka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zagracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy to jest jasne?
6: Jasne.
1: Dobrze, Weronika zaczyna.
0: W prawo czy w lewo dla ciebie, Werka?
6: Poproszę, w prawo.
1: No prawo, zobaczymy. Daria, w prawo.
2: Dobrze. Jedziemy.
1: Jak na karuzeli. Bo pamiętajcie na przykład... Jaka litera?
2: H.
1: Samo H?
2: Samo H.
1: Trudna ortograficzna litera, samo H. Życzymy bezbłędnie. 20 sekund, uwaga.
0: Państwo.
6: Hiszpania.
0: Miasto.
6: Hamburg.
0: Znana postać.
6: Homer.
0: Roślina.
6: Hortensja.
0: Kolor.
6: Herbowy.
0: Zawód.
6: Hydraulik.
0: Samochód.
6: Honda.
0: Imię.
6: Henryka.
0: Przedmiot. No, tu już przedmiot nie.
1: Ale dodałaś sobie jedną sylabę, Henryk by było szybciej, uważam. Ale dobra, teraz tak, ja się nie znam. Hortensja przez jakie H się pisze?
0: Sprawdzam. Sprawdzam w ogóle, co to jest. No tak, no bo co, niebieskie coś.
1: Ale hortensja. Przez samo H się pisze.
2: Tak, jest,
1: dobra,
2: okay.
1: A teraz herbowy kolor?
0: Herbowy?
1: Tak usłyszałem.
6: Tak.
1: Herbowy kolor.
0: Herb
1: to jest herb, nie? Ale herbowy kolor?
0: Herbowy.
1: Jaki to jest kolor, Weronika?
6: Taki bardziej ciemno-niebieski.
1: Ciemno-niebieski, tak? Zgadza się, Jarząbek? Bo Jarząbek sprawdza to.
0: Dobra, posłuchaj, zagraj sobie z Agnieszką, a ja będę szukał herbowego koloru.
1: Ale teraz jest tak, Agnieszka, jak herbowy kolor jest coś takiego, to Weronika ma aż 8 punktów, więc w razie czego musisz natrzaskać ich odpowiedzi, dobra? W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo.
2: O, to drugą ręką lewą będę kręcić.
1: Mocno. Bo pamiętaj, na przykład lewa noga, żeby rozpoznać, to jest tak, gdzie duży palec jest po prawej stronie.
6: Jest po prawej stronie, tak.
1: To pamiętaj o tym.
2: L.
1: L jak symbol na nauce jazdy, tak?
2: Tak.
1: Litera L. L. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Liban.
1: Miasto.
6: Lublin.
1: Tytuł filmu.
6: Lubi, kocha, szanuje.
1: Imię.
6: Ludwik.
1: Roślina.
6: Lubczyk.
1: Potrawa.
6: Lanek luski.
1: Zawód.
6: Lustrzarz.
1: Samochód.
6: Już. Lamborghini.
1: Dobra, już.
6: Boże.
1: Samochód się nie zaczął. Ale czekaj, zawód co?
6: Lustrzarz.
2: Ale w Warszawie to niebezpiecznie do luster.
1: Ale on produkuje lustra, czy o co chodzi? Lustrzarz?
6: Tak,
0: może
6: tak,
0: ma lustrzycę, nie wiem.
1: Jest! Jest lustrzarz?
0: Lustrzarz. Rzadki zawód rzemieślniczy zajmujący się wytwarzaniem, srebrzeniem, podlewaniem, wykańczaniem oraz renowaniem. No jakbym żartował, to bym powiedział te refery kuku. Nie, lustrzarz jest, rzeczywiście.
1: Dobra, ale poczekaj, a lubi, kocha, szanuje, to co to jest? To jest film jakiś?
6: Z Ryanem Goslingiem,
1: dobra,
6: film.
1: Dobra,
2: Ryan
1: nie mam
2: Gosling,
1: pytań.
2: No weź.
1: Nie mam pytań. Dobra, to teraz jest ciekawa sytuacja, aż tutaj Weronika będzie też ciekawa, bo mamy tak. Agnieszka odpowiedziała na 7 punktów, znaczy 7 kategorii poprawnie. Żadnego błędu nie było, więc 7 dla Agnieszki. I teraz, jeśli jest herbowy kolor, wygrywa Weronika.
0: No jest herbaciany kolor, no nie wiem, no bo...
1: No, a szukałeś?
0: I sztuczna mi podpowiada, że no nie ma czegoś takiego jak herbowy. No jak, gdzie jest ten herbowy, no?
2: Ja też poszukam, musi być jakiś czerwony.
1: Dobra,
2: no.
1: To słuchajcie, werdykt, jak nie ma, no to musimy podjąć decyzję. 7, skoro nie ma herbowego, do 4 wygrywa prezent marzeń Agnieszka!
6: Ale super!
1: Gratulujemy do Weroniki Nagrody Pocieszenia. Lecą od Radia SK2. Dzięki dziewczyny za udział. W poniedziałek wracają Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: marzeniach naszych nam się nie śniło, jakie kolory mogą być.
1: Ludzie piszą oburzeni znowu.
0: Oburzeni znowu
1: tak,
0: piszą.
1: Że ja sprawdzam herbowy, a powinno być chabrowy, że tutaj Weronika powiedziała chabrowy.
0: A chabrowy?
2: Przez CH.
0: No właśnie. No, i tak by to nic nie dało. No. Choćbyś był drugi w kulach, to i tak by to nic nie dało. 26 minut po 6, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2. Będzie dzisiaj bitwa dań?
2: Będzie bitwa dań. Mówimy czy nie mówimy?
0: Albo nie mówmy jeszcze. Tak zdecydowanie.
1: Przygotujcie telefony, zaraz się będziecie bić na antenie.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Audycja
1: na grzyby.
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98.

0: A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Zbliżamy się do godziny 7. Na jeleniogórskich termometrach możemy zobaczyć 11 stopni powyżej zera. Dzisiaj temperatury wzrosną jeszcze o 9 kresek do 20 stopni na plusie. W regionie możemy spodziewać się 17 kresek w Jakuszycach, 19 w Karpaczu, a na Śnieżce do 12 kresek. Jutro nieco więcej słońca, w sumie to dużo więcej słońca i temperatury od 17 w Szklarskiej Porębie do 20 w Jeleniej Górze i Karpaczu.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Kijów. Rosyjskie wojska w nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem. W ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta, uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską 3-6-1-6.

0: Słuchajcie, nie milkną echa po państwach miastach.
1: Tak,
0: bijemy się w pierś.
1: Wiecie, co daliśmy?
0: Daliśmy ciała.
1: Daliśmy takie, tak, daliśmy coś na literę D.
0: Albo na C.
1: Albo na C, no. Tak więc tak, bo nie ma filmu rzeczywiście ten lubi, kocha, szanuje.
0: Jest kocha, lubi, szanuje.
1: A to zmienia diametralnie postać rzeczy.
0: Ale z racji, że to był nasz błąd, tutaj musimy komisyjnie...
1: stwierdzić, że tak.
0: Że Weronika
1: która... też dostaje prezent
0: tak,
1: marzeń.
0: Tak, żeby była uczciwość, no. Bo to był nasz błąd, żeby była uczciwość. Tak,
1: dobra, jeszcze, się. Mamy się bić jeszcze w piersi, ja mam duże piersi, mogę się bić cały
2: dzień.
1: Nie,
2: ale to jest inna sytuacja, to jest po prostu podwójne życie Weroniki.
1: O.
0: Tak, tak, ładnie.
1: To książka czy film?
0: To napiszemy.
2: Nie,
0: napiszemy,
2: to nie
0: nagramy.
2: Nie,
0: ja jestem Wajda, proszę bardzo. Klaps, reżyseria, tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia, no. Dobranoc.
3: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Kupa śmiechu.
1: Na antenie Radia SK2 to pod koniec tego utworu tam tu się śmieją cały czas. Manam, nie poganiaj mnie. 21 minut zostało nam do godziny 9. Posłuchajcie, jak się będą ładnie śmiać na koniec. Słychać?
2: No i z czego się tak śmiesz? I z czego się śmiejesz?
3: No. Poganiania.
1: Dobra,
3: poganiania.
1: Trzeba podać numer telefonu 726-826-826. W tym momencie można dozwolić się do studia. Bitwa dań na
3: tak
1: antenie
3: jest.
1: Radia SK2 już tłumaczymy. Dzisiaj jakby o grzybach rozmawiamy, więc podzielimy naród, zobaczymy co wygra. Jakie pytanie dzisiaj zadajemy?
3: Dzisiaj pytamy, czy placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
1: Proszę bardzo, już są telefony, mam nadzieję, że ktoś usłyszał, ten co dzwonił. Placki ziemniaczane, słuchamy, w jakiej wersji? Z cukrem czy z sosem grzybowym?
4: Tylko i wyłącznie z sosem grzybowym.
1: Proszę bardzo.
4: Najsmaczniejsze, najzdrowsze.
1: 1-0 dla sosu grzybowego. Jedziemy dalej. Odbieramy 726-826-826. Słuchamy. Halo! Obudka.
5: Tylko z cukrem.
1: Dobra, 1-1 mamy. Zaraz się pogubię, ale ty to zapisujesz, Jarząbek, nie? Kolejny telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Placki ziemniaczane to tylko z cukrem, ale również ze śmietaną.
1: Okej, z cukrem i śmietaną, czyli tak bardziej, plus. Ale na słodko. Dobra, następny telefon. O, ktoś się nie doczekał. Następny, halo, słuchamy. Dzień dobry. Placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
7: Dzień dobry, tylko i wyłącznie z cukrem.
1: Z cukrem, dobrze, mamy odnotowane. Następny telefon, słuchamy. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Tak, słuchamy. Mhm.
9: Prosimy.
10: Cukier czy sos?
8: Myślę, że sos. Ale grzybowy, taki z prawdziwych grzybów, a nie z pieczarek.
1: Nie podrabiane. Nie, tylko prawdziwe. Dobra, następny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
11: A, witam, cukier.
1: Witamy.
10: Dziękujemy za cukier.
1: Dobra. Następny telefon, słuchamy.
12: Dzień dobry. Jak już to placki ziemniaczane tylko z cukrem są najlepsze.
1: Najlepsze z cukrem.
10: Nie ma sensu ciągnąć tego dalej, jeszcze dwa telefony w takim razie. Szybciutko.
1: Dobra, to 726-826-826, słuchamy. Halo.
13: Halo, placki ziemniaczane to z cukrem i śmietaną.
1: Dobra. Cukier i śmietana, dobra. I ostatni telefon na dziś. Halo, dzień dobry, słuchamy.
14: Halo, dzień dobry.
1: Z czym te placki?
14: Placki ziemniaczane cukrem i z mlekiem.
1: No ale deklasacja cukru. Mm. Dobrze, dziękujemy za wszystkie głosy. Jeszcze raz gong. Wygrywa przez knockout. Cukier!
3: Ja to podsumuję. Odpowiedzi na placki z cukrem rosły nam jak grzyby po deszczu. Hello! SK2.
10: Drugi tydzień z nami siedzi i już nami przesiąkła.
1: No to coś ty wiesz.
3: 40%.
1: Dobra, teraz Kuba i Kuba.

0: Wszyscy kochają się w plackach z cukrem, to już wiemy, to mamy ustalone. No nie wszyscy, ale jakby wynik mamy jednoznaczny.
1: A piątek,
0: poczekaj, nie włączyłem ci mikrofonu, ale piątek?
1: Tak, bo to jest piątek i wiesz, w piątek wszyscy są w słodkim nastroju po prostu.
0: Dobrze, zobaczymy, jakie propozycje padały na naszej stronie internetowej.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Bo przecież trwa plebiscyt. Ty zaproponowałaś te zupy, 10 zup,
1: tak.
0: 10 drugich dań. One są wszystkie pyszne, ale no każdy ma swój gust, nie? Każdy
3: można
0: na co innego głosuje.
3: Ale rozumiem, że nie obrażasz się też, jak ktoś rzuci swoją propozycję.
1: Oczywiście, jestem bardzo chętna.
0: No to dobrze, mamy Dorotkę. Dzień dobry.
1: Cześć, Dorotka.
4: Cześć.
0: Słuchaj, najpierw powiedz, na co zagłosowałaś z tego, co jest.
4: Z tego, co jest, zagłosowałam na rosołek, oczywiście. Aha. I na klasycznie schabowy z mizerią i ziemniaczkami.
3: Teraz pytanie, czy rosół ma być skór, czy wołowy?
0: Czy skór wielu?
3: Na przykład.
4: No. Skór wielu.
0: Skór wielu, no, no, no. Czyli nie z jednej. Bo z jednej to nie. Nie.
3: Jeśli zostanie cienkiej, to nie, to w ogóle nie.
1: Nadzież Ponder.
3: No dobrze, no to mamy dobra. A schab ma być z czego?
0: Ze świni.
3: No
0: ze
3: właśnie.
0: No proszę, a z czego
1: ja kiedyś miałam ksywę schab, słuchajcie.
3: Naprawdę?
1: Tak, schab, no.
3: Ja miałam kiedyś ksywę Barbie, ale...
0: Dobra, ale nie tylko schabowym i rosołem człowiek żyje, bo ty bardzo byś chciała jeszcze coś od siebie dołożyć, Dorota, co?
4: Tak. Pierogi z kaszą jęczmienną i cebulką.
1: Ale bym zjadła. Słuchaj, Dorota, musimy się umówić, bo tam napisałeś, że chętnie byś mnie poznała. Ja bym się zapisała na te po prostu pierogi z kaszą. Co ty na to?
4: Super.
3: Czyli twoje pierogi z kaszą za schab od Darii.
1: Ale nieszczęścia chodzą trójkami, nie tylko parami, bo ja przyjdę z kolegami, z Dawidem i z Arturem.
3: A, czyli wiesz, dużo pierogów
0: potrzeba. Ale to jest twoja specjalność, czy po prostu lubisz to jeść?
4: Lubię to jeść.
0: To inaczej, umówmy się tak, że się spotkamy wszyscy razem 7 listopada na Narodowym. Co ty na to?
3: Tak, porozmawiamy sobie wtedy o pierogach i każdy obejdzie się smakiem. Okej?
1: Okay? Nie, bo na pewno będą jakieś pierogi, ale to jeszcze zadam pytanie, czy ty robisz ciasto do pierogów z żółtkiem, czy bez?
4: Z żółtkiem.
1: O, no to i tu też moglibyśmy naród podzielić już.
3: Nie, tak, naprawdę?
0: A ty bez? Tak. A ty bez?
1: Moja babcia robiła tylko mąka, woda, odrobina oleju.
0: No dobra. Dobra.
3: Oj, zobaczcie, jakie
0: czekajcie,
3: to będą rozmowy.
0: Czekajcie, bo rozpłynęło, zaniknęło to, że...
3: Zaniknęło.
0: Zaniknęło zupełnie.
3: Zaniknęło, więc niech przybędzie do nas. Dorotko, niech do ciebie dotrze ta informacja, że jedziesz z nami na Stadion Narodowy na wypasiony obiad w loży VIP, 500 kieszonkowego i jeszcze do tego fajny wypoczynek w jakimś hoteliku, na przykład, nie wiem, tak 4-5 gwiazdek ci damy, co?
4: Fantastycznie.
0: To ja ci jeszcze puszczę brawka.
1: A ja też będę była. Super.
0: Ale to było nie czy je?
4: Je.
0: Je. Je. Jarząbek je, Wajda je, Daria je. Wszyscy jemy.
3: I ty będziesz jadła z osobą towarzyszącą. Zastanów się, kogo weźmiesz ze sobą.
0: Tak jest. Kolejna osoba, w zasadzie kolejny duet losowany będzie w poniedziałek, a na sk2.pl cały czas możecie brać udział w plebiscycie Najbardziej Polski Obiad.
3: Nie losowany, tylko muszą nas przekonać, żeby do nich zadzwonić.
2: Najbardziej Polski Obiad w Radiu SK2.
3: Na sk2.pl głosujecie, przypominam.

0: Ja, ty, on, ona, oni, my wszyscy w dobrych nastrojach, w takich kulinarnych wręcz nastrojach wkraczamy w ten weekend, a jutro też dużo będzie się kulinarnie działo od 11 na naszej antenie.
1: Czyli co wiemy po dzisiejszym poranku? To, że tak, Daria Ładocha jutro będzie gotowała znowu na antenie Radia SK2.
0: A ty przychodzisz z jakąś kuchenką, czy coś?
2: Nie, ja przychodzę z zupami.
0: A, z zupami opowiadasz tak. Po prostu, dobrze.
1: To, że Daria nie chodzi na grzyby.
2: Nie, to, bo ja się dowiedziałam czegoś ważnego o tym chodzeniu. No. Nie chodzi o to, którego grzyba, ile tych grzybów znajdziesz, tylko ilu twój kolega nie znajdzie, jak ty jest bierny.
0: A ja ogólnie słyszałem, że w chodzeniu na grzyby wcale nie chodzi o chodzenie na grzyby.
2: Tak, a o tak.
0: To jak z rybami. No chodzenie na ryby, no nie chodzi o...
1: No nigdy nie byłaś na rybach i na grzybach.
0: No właśnie.
2: No to wszystko przede mną.
0: To jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka.
2: Coś... Jeszcze trzecią rzecz wiemy, że po mojej zupie wszyscy żyją, tak? Hello?
1: Na razie.
2: Jak się macie?
1: No, no na razie.
0: I coś jeszcze wiemy?
1: Przed nami weekend, prawda? A w weekend, no to dobra, no w weekend na grzyby idziemy, no.
3: Jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Złota polska jesień w całym regionie. Na Śnieżce dziś możemy zobaczyć nawet 12 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie. Jutro 13 kresek i bardzo dużo słońca, tak więc jeżeli chcecie wyskoczyć w góry, to chyba sobota będzie najlepszym momentem. A co dzisiaj? Dzisiaj temperatury do 20 stopni w Jeleniej Górze, do 17 w Jakuszycach, tak więc jeżeli wybieracie się na tamtejsze single tracki, to no, idealna aura.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Minęła 9, news SK2, Anna Łobocka. Od jutra paliwa mają być tańsze. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kiedy konkretne decyzje, o tym Michał Skolimowski.
7: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia. Między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
8: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
7: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
6: Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
9: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
6: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. System kaucyjny działa i ma sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań. Trwają prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
5: Błażej Stachewicz. Na razie złota polska jesień, ale niebawem ruszy sezon grzewczy. Dlatego pamiętajmy o sezonowych przeglądach, mówi Andrzej Ciosk, komendant PSP w Jeleniej Górze.
10: Przewody kominowe przede wszystkim wyczyścić, wezwać kominiarza lub po to, żebyśmy w sezonie grzewczym nie mieli problemu z przewodami kominowymi, bo przypominam, że każdy pożar sadzy w przewodzie kominowym jest zagrożeniem i to poważnym, bo bywają przypadki, że niestety płonie cały budynek, no i majątek naszego życia.
5: Dla bezpieczeństwa raz w roku należy wykonać przegląd pieca gazowego.
11: Mam bardzo dobrą informację, wiesz?
6: Tak.
11: Dzisiaj jest piątek, czyli weekendu początek. I do tego wszystkiego pogoda ma być piękna, czyli piękna, złota, polska jesień, weekend, także wszystko się zgadza.
6: Odpoczywamy, absolutnie.
11: Czyli odpoczywasz, masz takie plany na weekend?
6: Tak, tak.
11: No dobrze, no to my wszyscy wprawiamy się w dobry nastrój najlepszymi polskimi hitami. Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry w piątek 2 października.

0: Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

z lekkorokowym pazurem Hej, no i teksański. I dzisiaj mamy piątek, więc powodów do uśmiechu, no myślę, że mamy już całkiem sporo. No a dzisiaj dochodzi jeszcze jeden. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i myślę sobie, że to idealny moment, żeby odłożyć wszystkie takie nie chce mi się, uśmiechnąć się do samego siebie, ale i do ludzi obok, do ludzi w metrze, w tramwaju, w autobusie, do ludzi w pracy, no i zacząć weekend z dobrą energią. No bo przecież piątek sam się nie będzie cieszył, moi drodzy. Przed nami dwa dni luzu, odpoczynku i robienia tego, no na co od poniedziałku wszyscy czekaliśmy. No i teraz jeszcze mamy więcej powodów do uśmiechu. Zostańcie z nami, no bo muzycznie na pewno będzie dużo momentów do uśmiechu. SK2. Już teraz Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej, troszkę spokojniej i romantycznie.

0: Wehikuł Czasu.
1: Są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. No i właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja. No bo Beatlesi wydają swój ostatni album. No a w Polsce powstaje jedna, no chyba z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz moją panią. I ciekawostka, ten wyjątkowy kawałek powstał na początku jego wielkiej muzycznej drogi, jeszcze z zespołem Anawa, a z czasem stał się jednym z jego znaków, no w sumie rozpoznawczych. Trochę poezji, trochę marzeń, no i mnóstwo ciepła. Więc już teraz u nas w Wehikule Czasu Marek Grechuta i numer Będziesz moją panią.

0: 2.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: szczęście. To była gorąca nowość od Marisy, która swoją premierę miała w sierpniu tego roku. I ciekawostka, Marisa w tej piosence jest nie tylko wokalistką, ale też współautorką muzyki do tego numeru. No i jeżeli numer będzie pięknie od Marisy, wpadł wam w ucho, no to moi drodzy, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i polecam głosować, dlatego że dzisiaj po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i widzę, że Marisa jest troszeczkę jeszcze nisko, a wasze głosy naprawdę mogą jej pomóc. No i kto wie, co do tej 18 się jeszcze wydarzy. Także zapraszam do głosowania. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak. Więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.

0: No taki piękny klasyk na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 wam zagraliśmy. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Po 10 też będzie dużo dobrej polskiej muzy. Warius Manx, Gabriel Fleszar i Sanach. To tylko na początek, ale koniecznie zostańcie z nami, bo tam jeszcze dużo, dużo dobrych hitów widzę. No i co? No jak chcecie dobrze zacząć weekend, to naprawdę warto być z SK2.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Pogoda od kilku dni raczej się nie zmienia i dzisiaj również będzie podobnie. Na razie utrzymujemy konstans, 22 stopnie to dzisiejsze maksimum, ale od piątku może zrobić się nieco chłodniej. Za to weekend pojawi się więcej słońca. 22 stopnie, jak mówiłem, dzisiaj 20 jutro, no i 20 w sobotę. 19 kresek zdaniem synoptyków pojawi się w Jeleniej Górze. W niedzielę cały czas umiarkowane zachmurzenie, ale raczej dominować będzie słońce.
0: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka, to już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku, z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
14: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 zł na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
15: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
16: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
14: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
0: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty, o czym więcej Jakub Solarz.
17: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
18: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
17: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
19: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
17: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
0: A głosowanie w Krakowie 11 października. Warto się szczepić, przekonują eksperci, zwłaszcza, że rozpoczął się już sezon infekcji.
20: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
12: SK2 News, Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz, Festiwal Kryminału w poniedziałek, a dzisiaj weekend z dreszczykiem. O 17 w Pałacu Łomnica czekają książki i muzyka z thrillerów, czyli bardzo klimatyczny wieczór autorski Alicji Dusińskiej, jeleniogórzanki promującej swoje książki, w tym trzytomową powieść pod tytułem Domeczek.
21: Powieścią dotyczącą bardzo mocno naszego regionu, najpiękniejszych miejsc tego miasta, bo znajduje się w miejscu znanym wszystkim jeleniogórzanom, obok wieży Bolesława Krzywoustego.
13: Weekend z dreszczykiem startuje o 17. Wstęp wolny.
0: Jesień, ja w kółko o tej jesieni, ale pomyślałam, że jesień to też oczywiście pyszne jedzonko i jutro tak. Daria Ładocha o grzybach, ale zapytam ciebie, z jakim smakiem najbardziej kojarzy ci się, Ania, jesień?
1: No właśnie ze smakiem grzybów, absolutnie.
0: No to jest bingo. Tak. To jutro o 11 słuchasz, Daria Ładocha ale będzie o grzybach, tak. Więc będzie bardzo smacznie. Ja jestem ciekawa, z jakim smakiem kojarzy wam się jesień. Dawajcie znać na radiowym Messengerze najlepsze i najciekawsze odpowiedzi. No nagrodzę super czerwonym, pięknym kubeczkiem. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

A ten kubeczek to wiecie, taki trochę czarodziejski, dlatego że z niego taka jesienna kawa albo herbata smakuje podobno 3 razy lepiej. Teraz Various Manx przenosimy się na wiosnę troszkę, maj.

Grupson na szczycie. Jest taka piosenka, to jest taka piosenka, która ma w sobie coś takiego przejmującego. I ja pytam was, jaki smak kojarzy wam się najbardziej z jesienią? No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się, ale Kasia napisała: w lipcu zawsze zbieraliśmy kwiat lipy, aby ususzyć i począwszy od jesieni przez zimę pić herbatkę lipową. Właśnie z tym smakiem kojarzy mi się jesień, z przepyszną, pięknie pachnącą herbatką z lipy i z miodem. No Kasia, powiem tak, o tym nie pomyślałam, ale ja już czuję ten zapach i już czuję smak tej herbaty, to coś przepysznego, więc oczywiście do tej herbatki no to potrzebny jest ci piękny czerwony kubeczek, który leci do ciebie od radia SK2. A my wracamy do muzyki. SK2. Już teraz Chłopcy z Mysłowic.

0: ma nam oprócz błękitnego nieba w Radiu SK2. No i dzisiaj mocno o jesieni i o jesiennych smakach bardzo dużo sobie rozmawiamy. No i słuchajcie, sezon na dynie, no to możemy uznać za oficjalnie otwarty. I bardzo dobrze, dlatego że dynia, pamiętajcie, to nie tylko lampion na Halloween, ale też całkiem fajny gość na naszym talerzu. No a dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ma dużo beta-karotenu, czyli to jest coś dobrego dla naszych oczu, dla naszego wzroku. Po drugie, znajdziemy w niej błonnik, więc nasze jelita też mają dzięki dyni powód do radości. No i po trzecie, bardzo ważne, ma sporo potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni, czyli samo dobro. No i umówmy się, słuchajcie, krem z dyni, dyniowe placuszki, albo jakaś taka dynia pieczona. No, to jest niebo. Jesień chyba właśnie po to dynię wymyśliła. Zdecydowanie.
1: SK2. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
10: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
9: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
10: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
11: I po reklamie.

0: Tacy fajni dwaj panowie na kilka chwil przed godziną 11. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 11 dużo panów, ale i panie też będą na start. Duet męski Mrozu i Vito Bambino, później Sylwia Grzeszczak i później Andrzej Piaseczny. Koniecznie zostańcie, będzie też bardzo jesiennie, obiecuję.
1: Reklama.
2: O nie, spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
3: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
2: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
3: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj temperatury w Wieleniej Górze maksymalnie osiągną 20 stopni. Do tego nieco większe zachmurzenie z przejaśnieniami słońca. Jutro bez chmur, słonecznie i bardzo ciepło, do 21 stopni. Więc jeżeli planujecie aktywności na świeżym powietrzu w weekend, to koniecznie róbcie to jutro. Pojutrze już nieco więcej chmur i troszeczkę chłodniej. 19 kresek maksymalnie pojawi się w Wieleniej Górze. A słońce w sobotę w całym regionie.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
10: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
11: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
10: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
9: Ma być taniej o około złotówkę 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie jednak zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
9: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Rusza eksmisja w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej siedziby nad Śniardwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu.
13: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
9: Mówił Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać.
14: Polska 2 News.
8: Błażej Stachewicz. Katarzyna Bonda gościem festiwalu kryminału w Jeleniej Górze. Od poniedziałku biblioteka przy Bankowej zmieni się w miejsce zbrodni. Pojawią się żółte policyjne taśmy, ale będą też spotkania i warsztaty.
15: Dużo więcej zajęć dedykowanych młodzieży i to jest nowum dorosłych. Będą funkcjonariusze związani z branżą kryminalną z Wrocławia, z Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Będą ogniwa kryminalistyczne, antyterroryści, mobilne laboratoria kryminalne przed Książnicą.
8: Wymienia organizator Piotr Iwaniec. Festiwal rusza w poniedziałek i będzie trwał 6 dni.
0: Zdradzić Ci sekret na idealny krem z dyni, to tak. Taka jesienna zupa.
16: Tak.
0: No to do kremu z dyni warto dodać mleczko kokosowe.
16: O!
0: I wtedy jest taki jedwabisty, idealnie kremowy.
16: Tak, tak myślę, że bardzo smaczne, tak lekko, słodko się robi.
0: Tak, tak, i takie kremowe. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł na weekend, że to będzie dynia, no to polecam taki krem. Antonina Wandesel, jesiennie witam po godzinie 11 w piątek 2 października.
14: 10 najlepszych polskich hitów.
17: Jeden po drugim.
0: A teraz dwa super chłopaki, Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. No i skoro piątek, weekendu początek, to przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No i przeczytałam, że Maciej Musiał wszedł w świat suplementów, ale zrobił to oczywiście po swojemu i postanowił wypuścić żelki z kreatyną. No niby owocowy smak, niby fajne, niby truskawkowe, ale no niestety dietetycy już wzięli skład pod lupę, no i okazuje się, że mają bardzo dużo cukru. No więc cóż, no Maciej, po rodzince.pl przyszedł czas na rodzinę żelków, tylko nie wiem jaka będzie ta relacja między wami.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

Tańczył na ekranach, a Polacy mogli już korzystać z pierwszych automatów telefonicznych na karty. No to co? Wrócimy sobie teraz do 1978 i sprawdzimy, czy wy też pamiętacie tamte lata.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: To był BRO wychowany w Polsce, to jest nowość. A wy, jeżeli nie macie planów na weekend, no to proponuję las, dlatego że najnowsze badania donoszą, że już 20 minut wśród drzew pomaga zmniejszyć napięcie i poprawić nastrój. No a że mamy jesień, no to wiadomo, takim dodatkiem miłym będą grzyby, więc koszyk w rękę, no i co? No ruszamy na polowanie. Tylko wtedy pojawia się najważniejsze pytanie. Czy to na pewno ten grzyb? Czy to na pewno dobry? No ale to są takie emocje. No i ta głowa trochę mniej odpoczywa, więc z tymi grzybami tak spokojnie. Ale myślę, że w weekend dobrze zamienić scrollowanie na spacer, ekran na drzewa. No i niech jedynym grzybem, którego złapiemy w ten weekend, będzie tylko ten do koszyka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad.
16: Hmm.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień. I po reklamie.

0: Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2 na kilka chwil przed południem w piątek 2 października. Po 12 u nas dalej polskie hity na start Urszula, Ryszard Rynkowski, Dominik Dudek, a dodatkowo po godzinie 12 Nosel będzie kogoś wkręcał, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie wkręcony.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Po południu w Jeleniej Górze temperatury maksymalnie do 20 stopni. Od 15 może robić się nieco chłodniej. Do tego słaby wiatr, a słońce pozostanie z nami do 18.33. Pozostanie, ale jednak może chować się momentami za chmurami. W regionie dzisiaj od 13 stopni to na Śnieżce, poprzez 18 w Jakuszycach i 19 w Karpaczu. Jutro nieco cieplej, w Karpaczu 20, w Jeleniej 21 stopni i bardzo słonecznie.
19: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja już za chwilę. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść o złotówkę i 20 groszy na litrze. A co na to kierowcy?
20: Ja w to nie wierzę. Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
21: Na przykład.
22: Słyszałem o tym, że pójdą do ceny.
21: Jak pan myśli, o ile?
22: Myślę, że jakąś złotóweczkę.
23: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
24: To jest kobiecy, bo ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
25: Tyle nie spadnie.
24: Miejmy nadzieję.
19: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a przypomnę, obniżkę cen paliw ma sfinansować podatek z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieroni. Bytomia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Pierwsze właśnie rusza, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie dwóch wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
0: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
19: Przypomnę, druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
1: K2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. W Dolnośląskim Sejmiku pojawiła się nowa siła opozycyjna, czyli Klub Rozwój Plus.
15: Ukonstytuował się nowy klub, Klub Rozwój Plus. Ten fatalny rząd nie potrafi zabezpieczyć środków na inwestycje dla samorządów. Ten program inwestowania w lokalne społeczności, w gminy, w powiaty powinien zostać przywrócony.
2: Mówi poseł Michał Dworczyk. Przedstawiciele nowego klubu obiecują lepszą kontrolę nad pieniędzmi. A Rozwój Plus będzie też stawiał akcenty na wsparcie dla samorządów oraz rozwój lokalnej społeczności.
17: Dzień dobry, Kubo.
19: Dzień dobry.
17: Dzisiaj wszystkich pytam, w związku z tym, że mamy piękną jesień, jaki smak najbardziej kojarzy ci się z jesienią?
19: Kasztany.
17: Smak?
19: Tak.
17: Lubisz jadalne?
19: Miałem okazję kiedyś zjeść i naprawdę smakują. Gdyby jesień miała smak, wyobrażam sobie tak jak pieczone
17: też
19: kasztany.
17: Też lubię, ale to znaczy, że powodzi się, bo w Polsce ciężko dostać. Także Kuba, światowy z ciebie człowiek.
19: Raz tylko jadłem.
17: Ale wszystkim polecamy.

0: Nosem wkręca.
1: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
2: Tak, jestem w telefonie.
1: Kłaniam się, mi mamy Bożena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
2: Tak.
1: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
2: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej. Będzie chodziła na pływanie.
1: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
2: Ale przechować skąd tą wodę?
1: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
2: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
1: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
2: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
1: no,
2: to ja...
1: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
2: Niech będzie codziennie po litrze.
1: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz,
2: jasne,
1: proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
2: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
1: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
3: Myszka została się wkręcona.
2: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
0: Rosel wkręca.

0: To taka dobra jesienna piosenka, Baim, dwa serca, dwa smutki, bo jesień taka trochę jest, czasem smutna, czasem wesoła. No i tak zrobiło się miło jesiennie i chciałam wam powiedzieć, że no, rozmawiamy sobie dzisiaj dużo o takim jedzonku jesiennym, a jesień ma jeszcze jednego bardzo ważnego bohatera, który często rośnie u nas na podwórkach, rośnie w sadach, no i my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. A chodzi mi tutaj konkretnie o pigwę. Pigwa, no takie trochę brzydkie, małe jabłuszko i mega kwaśne, ale warto dodawać ją do herbatki, no bo ona jest naprawdę mega zdrowa. Ma dużo witaminy C, błonnika, ma polifenole. Świetnie pasuje do tych wszystkich jesiennych smaków, do jabłuszek, do cynamonu, czyli wiecie, jak macie na podwórku, to nie traktujemy tego jako jakiś szkodnik albo żeby sobie opadła, tylko zbieramy i korzystamy. Więc nie patrzymy tylko jak na ozdobę, tylko mamy misję w ten weekend, moi drodzy.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: I po reklamie.

0: Już za moment, godzina 13. To była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. I ja też chciałabym tutaj jeszcze zostać, ale już tutaj w blokach startowych czeka Kamil Kowalski, który przejmuje mikrofon, no już tak troszkę mnie wygania. Więc dobra Kamil, ja uciekam, będę korzystać z pogody, a ty zostań i graj najlepsze polskie hity. Donina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe buziaki. Pięknego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się, pa.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnie.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.
2: Już za chwilę na zegarach godzina 13. Dzisiaj w Jeleniej Górze ciepło, ale nieco mniej słońca. Umiarkowane chmury będą przez cały dzień nad Jelenią Górą. Wieczorem możemy spodziewać się większego zachmurzenia, ale nie będzie padać. Do tego słaby wiatr i temperatury od 20 to od teraz do 15 do około 13 stopni pod koniec dnia. Wieczorem 16-15 kresek na plusie. To Jelenia Góra.
3: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 grosze. To informacja od ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Rząd przywrócił pakiet CPN.
4: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
3: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi, zaatakowanej w grudniu przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
5: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
6: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
5: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
6: Są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki.
5: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
3: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem brak specjalistów medycyny ratunkowej.
7: Jeśli mamy wybór, starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej. Szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u.
3: Wyjaśnia wiceprezes Surowiec. Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Przyszły tydzień rozpoczniemy utrudnieniami na drogach. Od wtorku czeka Was remont na torach i utrudnienia w okolicach Karola Miarki i Spółdzielczej. Kierowcy muszą się liczyć z całkowitym zamknięciem na przejeździe kolejowym, a piesi ze zmianą organizacji autobusów od wtorku do czwartku. Wieczór z dreszczykiem w Pałacu Łomnica. To tam dzisiaj czekają na Was najnowsze książki Alicji Dusińskiej i niepowtarzalna atmosfera. Będzie też muzyka ze znanych thrillerów. Start spotkania o godzinie 17 w Łomnicy.
8: A to jest po prostu świetna wiadomość, którą przeczytałeś w newsach, że jutro będziemy taniej tankować, tak?
9: Tak jest.
8: Od jutra dopiero.
9: Od jutra?
8: No.
9: Kolejne ogłoszenie takich cen będzie w poniedziałek, na wtorek i tak dalej.
8: Nie ma to jak po prostu wiedzieć o tym jeszcze przed weekendem.
1: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
8: Ja wleję wam do uszów to, co najlepsze. ONA, NA, SARSA... czyli CPM, Centrum Przypadkowych Muzycznych Niespodzianek w SC2 w piątek. Witajcie, 3 po 13, Kowalski, hej! Był taki...

kobieta z rockowym pazurem. Prawdziwa kocica Agnieszka Chylińska. Jeszcze w ONA i Koła Czasu w SC2. A propos, czy kotek tęskni? Taki artykuł mi tutaj wyskoczył w internecie. I pierwsze zdanie. Kot podobno przeżywa nasz wyjazd na urlop. Oczywiście, że przeżywa i tęskni. Ale tylko przez pierwsze 5 minut. Potem orientuje się, że całe łóżko jest jego i nikt mu ogona nie zawraca. Kto się...

0: Sylwia Grzeszczak, księżniczka, wszystkie księżniczki, rycerze królewiczów również. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nas ten wyrzucił dzisiaj rok 1965. Co ja tutaj widzę? Przed nami Sekwana. Jest też piękna, wysoka wieża Eiffla, bo jesteśmy kochani w Paryżu, ale nie jesteśmy sami. Jest też Czesław Niemen, który niedawno opuścił grupę Niebiesko-Czarni i postawił na karierę solową. A biletem do tej kariery okazał się m.in. utwór A Varsovii, czyli Sen o Warszawie. Czesław Niemen nagrywał ten kawałek właśnie w Paryżu z jedną z najpopularniejszych orkiestr we Francji. Tak wspominał ten moment.
2: Zamówiona orkiestra Michela Colombier. I co ja robię? Biorę gitarę w hotelu przez pół dnia. Kleciłem nową melodię do tego tekstu. A Varsovii. Napisałem prymki, zaniosłem do Michela Colombier. Ten rzucił okiem i mówi, dobra, postawimy ich przed faktem dokonanym.
0: Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

0: Liwka i poza tobą nic, Wesce 2, poza kortem i latającą piłką, no nic teraz nie widzi. Hubert Hurkacz zaczął grać w Pekinie właśnie z Francuzem Arturą Żeja, który jest bardzo żywiołowy, ale piękne nazwisko, nie? Jak coś zepsuje, to mówi, że co, że ja? Nie, tylko że tę.
1: SK 2.
0: Że tę, was to kochamy, tylko polskie hity. W secie na razie w gamach widzę 2-1 dla pana, że ja, ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, że co? Już za chwilę, Wesce 2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.

0: Ladypunk, Westy 2 i Mała Wojna. Choć w weekend zawsze wchodzimy pokojowo nastawieni, to nie znaczy, że będziemy cały czas w pokoju leżeć do góry brzuchem, ale czy ten weekend będzie spokojny? Może. Choć na stacjach paliw zapowiada się niezłe tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i JQ z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i JQ przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i JQ w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: W Jeleniej Górze trochę większy ruch, uważajcie, dzisiaj piątek, a to oznacza dodatkowe kontrole drogowe, więc lepiej jechać wolniej i oszczędzić kasę na weekend. Dzisiaj w stolicy Karkonoszy temperatury od 20 stopni, to teraz do około 16 wieczorem i 13 pod koniec piątku. Jutro słonecznie i 21 stopni na plusie, w niedzielę 19 kresek powyżej zera.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend i poniedziałek 7,88 za litr diesla i 6,73 za 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Minister energii opublikował już maksymalne ceny. A na linii jest nasz reporter Dawid Olszewski, który jest teraz na stacji paliw w Bydgoszczy.
23: Tak, jestem, dzień dobry.
22: Poinformowałeś przed chwilą kierowców o maksymalnych cenach paliw?
23: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
24: Jeszcze niżej powinno być, tak jak było przedtem.
25: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
23: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
22: A w poniedziałkowe południe zostaną ogłoszone kolejne maksymalne ceny paliw. W południe w całej Polsce zawyły syreny policyjne. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letni sierżant Nathan Sieroń ponad tydzień temu został postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym.
0: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju włączyli sygnały świetne dźwiękowe i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu.
22: Zaznacza Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzewanemu o śmiertelne postrzelenie mundurowego grozi dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiło się pytanie o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
1: Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
22: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki i pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
9: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. Prokuratura zmieniła zarzuty wobec Mariusza G. Zamiast usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza, mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo. Zbrodni miał się dopuścić w czasie policyjnej interwencji w jednym z domów w Kraśniku. Mariusz G. postrzelił funkcjonariusza w głowę. Policjant zmarł w szpitalu. Jeleniogórskie spotkania teatralne gromadzą i przyciągają widzów, a bilety znikają jak ciepłe bułeczki. Dziś na dużej scenie tęsknię za Domem Teatru Powszechnego z Radomia, a tegoroczne 53. spotkania potrwają do czwartku.
10: Dzisiaj nasi grają na Narodowym i to grają z Rumunią. Przydadzą im się aniołowie stróżowie, aby lepiej strzelać do brameczki. A dzisiaj, a propos, 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Kupidynki. Widzę taki jeden. Oskar Cyms z kręconymi włosami w tej godzinie pojawi się. Amor ze strzałą. Grzegorz Chyży. Zalia. Ania Dąbrowska. No to są dziewczyny o anielskich włosach.
17: No to gramy.
9: 10 hitów.
17: Najlepszych polskich hitów.
10: W Dzień Anioła Stróża warto też, kochani, docenić swoją drugą połówkę. Anioła, który na imprezie w towarzystwie pilnuje swojego diabełka, by za bardzo nie odleciał. I to każdego dnia.

0: Ło, soki w butelkach, ogórki w słoikach, kapusta też się kisi, październik to nie tylko jesienna aura. To przecież świetny sezon, jak Wesce 2 na najlepsze polskie hity, to u was pewnie na sezon domowe specjały. Pochwalcie się, co tam robicie w tym roku sami, co wrzucacie do słoiczków, bo jutro Daria Ładocha będzie z wami robić dania z grzybów. Ja nawet sam osobiście rano postanowiłem, idę szukać kilku grzybków, bo może uda się znaleźć, jak to mówi Daria, borowika szlachetnego, bo borowik to ważny grzyb.
1: Słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: No tak, a u Daria Ładocha to pani generał, która chce zabrać pana Tadeusza, pana również, pana i panią i panią na Stadion Narodowy, bo tam w Loży VIP-owskiej będziemy świętować na początku listopada. I przez cały październik kompletujemy taką naszą obiadową reprezentację na wielką ucztę na Narodowym. Judyta, Norbert, oni między innymi mają już tam swoje miejsca przy stole, a kolejne może należeć do ciebie. Na sk2.pl tutaj wskakujesz i wybierasz swój polski obiadowy numer jeden i piszesz, dlaczego właśnie z nami powinieneś go spróbować na Stadionie Narodowym. Do tego jeszcze 500 dorzucamy, kieszonkowego. A co, tak dla was, na wasze wydatki. No i nocleg jest załatwiony w hotelu i VIP-owskie tam także atrakcje. Więc zapowiada się jeden wielki kocioł polskich smaków, sk2.pl. Wybierajcie w plebiscycie najlepszy polski obiad i tym razem naprawdę warto dać się w niego wkręcić.
2: SK2.
0: Jak wkręcamy się teraz z Edytą Bartosiewicz w ten tykający muzyczny zegar w SC2.

0: Tak właśnie szybko pracujemy, jak szybko pędzi ten numer od bratanek, aby tylko wcześniej wyjść z roboty i o to chodzi, bo zaczynamy weekend ze Ską 2. A w jednym z bankomatów ktoś naprawdę musiał mieć bardzo dużo na głowie, bo czytam, że w jednym z bankomatów w Jastrzębiu-Zdroju ktoś podszedł do bankomatu, włożył kartę, wypłacił kilka tysięcy, zabrał kartę i jak bankomat mielił tę kasę do wypłacenia, to ten ktoś odszedł, zapominając zabrać kasy.
1: SK2.
0: Musiał myśleć o czymś naprawdę ważnym, na przykład, czy wyłączył żelazko?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Wryska w SC2 i numer, który napisało samo życie, czyli szczyt komunikacyjny. Aktualnie go przeżywamy. Kraksa w Radiu SK2 i za chwilę będzie zderzenie z kolejną godziną, czyli 15 i najważniejsze newsy. Zderzymy się z zapowiadanymi nowymi cenami paliw w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Kart Ekstra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Lubię mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Niektórzy już kończą pracę, jeżeli wracacie właśnie z biura, ze szkoły samochodem, no to pamiętajcie, w centrum Jeleniej nieco większy ruch, zwłaszcza na Bankowej, Wolności, tutaj też okolice Mostowej, Podwala, Grunwaldzkiej, no i Jana Pawła standardowo, tam też pojedziecie nieco wolniej. Temperatury na razie 20, do wieczora spadną do 16 kresek, a na koniec dnia 13 stopni w plusie w Jeleniej Górze.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
9: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
8: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obowiązuje do końca roku. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Dziś rano zaatakowany został blok mieszkalny. Życie straciła jedna osoba. Po raz trzeci ostrzelany został też most południowy. Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. W związku z tym miasto zostało sparaliżowane, a mieszkańcy nie mogą się dostać na drugą stronę Dniepra. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii pogorszenia warunków życia mieszkańców. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 posłuży jeszcze długo.
10: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi.
11: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
12: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
8: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
5: SK2 News, Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz, Polska, Czechy na stadionie w Jeleniej Górze. Już jutro przy Złotniczej zmierzą się ze sobą dwa kluby ekstraklasy. Śląsk Wrocław spotka się ze Slovanem Liberec. Dla Polaków sparingowe spotkanie będzie ostatnią rozgrzewką przed walką o ligowe punkty z mistrzem Polski Lechem Poznań. A sparing w sobotę o 16. Festiwal Kryminału natomiast czeka na Was w poniedziałek. To spotkanie z detektywami, antyterrorystami. Będzie też mundurowy na czterech łapach. Do tego laboratoria i spotkania z pisarzami. Od poniedziałku do soboty w Książnicy Karkonoskiej.
13: Przy okazji patrzę, co w Pekinie się dzieje. Mamy powody do radości. Kochani, Hubert Hurkacz wygrał, ale dopiero pierwszego seta. Teraz walczy z drugim setem razem z Francuzem. No i daje radę. Pędzi jak rakieta. Wy też rozpędzeni, bo to jest ten moment, że jak uda wam się wyrwać z koreczka, możecie powiedzieć: dawaj maleńka, dawaj maleńki, dawaj niunia. Jutro będzie tańsze paliwo.

0: Polska 2. Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Takimi piosenkami można witać pierwszy weekend października. Bajm w SC2 Miłość i ja, kawałek skąpany w słońcu, jak nad jeziorem możemy się poczuć. A czytam, że będziemy mieć prawdopodobnie nowe jezioro, sztuczne. Powstanie w miejscu kopalni w Bełchatowie i to ma być najgłębsze jezioro w Polsce. No, przez lata wyciągaliśmy z Bełchatowa węgiel, teraz będziemy tu wyciągać ręcznik plażowy.
1: SK2.
0: Muzyczny hamak w SC2 od Igo. Kolej

0: Tak śpiewają wszyscy kierowcy, którzy właśnie wracają teraz do domu. Wy wracacie do domu po pracy, załóżmy. Przede mną droga, którą znam. Drogę tutaj do studia zna Jakub Konieczkowicz, 15.30. Ma dla was informację petarda.
1: Akcja saperów w Gołdapi. W rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej. Ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch pobliskich szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w lutym 2025 roku na Lubelszczyźnie. Wyrok jest nieprawomocny. Prace idą zgodnie z planem. Mowa o przeniesieniu 17-wiecznego drewnianego dworu z Wieloglów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Obiekt został już rozebrany. Muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo. Planowo dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku.

0: Mono w Radiu SK 2. Tutaj tylko gramy, a mamy czas na to, aby grać. Tylko 100% najlepszej polskiej muzy. Brytyjski Guardian, jeszcze czytam, póki na to czas, zaglądam do internetu, że opublikował przepis wykorzystujący zalewę po ogórkach do zrobienia lodów. Lody o smaku wody po ogórkach. W ogóle ciekawe jest to, że Brytyjczycy odkryli zalewę po ogórkach. Przecież my Polacy wiemy, że zalewa po ogórkach gasi jak lód.
1: SK2.
0: Taki ogień w gardle.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
6: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
5: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
6: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Można szykować się na balety z Radiem SK2, Budką Suflera i pozostałymi najlepszymi polskimi hitami, do których wracamy po godzinie 16, a o 16 najważniejsze newsy, w których po sam koreczek będziemy tankować, będzie bal.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: W Jeleniej Górze trochę większy ruch, uważajcie, dzisiaj piątek, a to oznacza dodatkowe kontrole drogowe, więc lepiej jechać wolniej i oszczędzić kasę na weekend. Dzisiaj w stolicy Karkonoszy temperatury od 20 stopni to teraz do około 16, wieczorem i 13 pod koniec piątku. Jutro słonecznie i 21 stopni na plusie, w niedzielę 19 kresek powyżej zera.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesel 7 zł i 88 grosze. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
16: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
17: Boli, jak się płaci?
18: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
17: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
16: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
15: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnę, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość czy do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
19: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy
1: użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
15: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
13: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz, przyszły tydzień rozpoczniemy utrudnieniami na drogach. Od wtorku czeka Was remont na torach i utrudnienia w okolicach Karola Miarki i Spółdzielczej. Kierowcy muszą się liczyć z całkowitym zamknięciem na przejeździe kolejowym, a piesi ze zmianą organizacji autobusów. Od wtorku do czwartku. Wieczór z dreszczykiem w Pałacu Łomnica, to tam dzisiaj czekają na Was najnowsze książki Alicji Dusińskiej i niepowtarzalna atmosfera. Będzie też muzyka ze znanych thrillerów. Start spotkania o godzinie 17 w Łomnicy.
19: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili dosłownie wpadła, Jakub. Koniec. Hubert Hurkacz jest.
20: To.
19: Tak, z awansem do ćwierćfinału w Pekinie. Oby
20: Polska
19: też,
20: górą.
19: Oby też były powody do radości po dzisiejszym meczu Polska-Rumunia.
13: 100% polskich hitów.
19: Weekend praktycznie stoi w drzwiach, wieczorem Polska ruszy na miasto, ale ruszy też na Rumunię, obowiązek jeden, po pracy do domu, nogi na stół, coś zimnego i...

0: co wrócił plac.
1: Wiktoria Kida, tik-tak, tik-tak, 13 minut po 16.
2: Jarządek, prawdę ci powie.
3: Masz czasem wrażenie, że czas ci przyspiesza? No to naukowcy potwierdzają, to nie jest tylko subiektywne odczucie. Choć sam czas płynie tak samo, to zmienia się sposób, w jaki go odbieramy. O co chodzi? Badacze wskazują, że działają tutaj dwa mechanizmy. Jeden odpowiada za to, jak odczuwamy czas tu i teraz, na przykład podczas nudy, kiedy minuty potrafią się dłużyć. Drugi działa z perspektywy pamięci i sprawia, że całe miesiące czy lata wydają się krótsze, szczególnie gdy niewiele się w nich działo. Z wiekiem to zjawisko tylko się nasila. Mamy mniej nowych doświadczeń, więcej rutyny, a nasza pamięć zapisuje mniej punktów odniesienia. W efekcie całe okresy życia wydają się krótsze. Dobrym przykładem była pandemia. Wiele osób miało wrażenie, że dni ciągną się wtedy nieubłaganie, ale kiedy patrzymy wstecz, miesiące izolacji minęły zaskakująco szybko. Na poczucie czasu wpływa też internet. Korzystanie z mediów społecznościowych sprawia, że tracimy jego kontrolę. Angażujące treści powodują, że mózg gorzej rejestruje jego upływ. Wniosek jest prosty. To nie czas przyspieszył, tylko nasze życie stało się bardziej powtarzalne.

fajne chłopaki. Golec u orkiestra, BDOS i Gromi. Po skrócie newsów o 16.30 również wpadną chłopaki, to znaczy będą chłopaki Kuba i Kuba, a teraz Jakub Konieczkowicz. Kierowcy, dajcie głośniej. Ma dla was informację, że w weekend to zawsze na drogach jest pod górę.

odebrała zarzuty, sprawa jest rozwojowa. Co dziesiąty badany ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy negatywnie. Wynika z wrześniowych danych z Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozytywne nastroje na rynku pracy wyraża natomiast 58% badanych.

0: Ira i Wiara. Tak też można krzyczeć, jak się smoka zobaczy. Wawel zostanie prześwietlony, czytam. Zamontowano w nim podobny do tego w piramidzie Cheopsa detektor, a dokładnie detektor w smoczej jamie zamontowano. I ma znaleźć ukryte korytarze, może skarby? Jak znajdzie jajo smoka, pozostanie pytanie na miękko czy po królewsku. SK2. Królewskie dania znajdziecie też na sk2.pl. Najlepszy polski obiad, kochani, to nowy konkurs na SK2. Do zgarnięcia 500 zł, nocleg w hotelu i królewska impreza na Stadionie Narodowym ze SK2. Wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Za chwilę też wracam do siebie, a tutaj jak bumerang wraca do studia Eski 2 Łukasz Zduńczyk, dzisiaj nie sam, bo z gorącą polską dwudziestką. Po godzinie 18, czyli za godzinkę, najświeższe notowanie, a o 17, czyli za chwilę, zobaczymy, co tam Jakub Konieczkowicz ważnego zanotował i chce wam powiedzieć w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: W Jeleniej Górze weekend zapowiada się naprawdę ładnie, ale nie tylko w Jeleniej Górze, w całym regionie. Dużo słońca i temperatury. 21 stopni to jutro u nas w Jeleniej, w Jakuszycach do 17. Jeżeli chcecie wspiąć się na Śnieżkę, tam będzie na was czekać maksymalnie 13 stopni powyżej zera, w Karpaczu 20 kresek, czyli u stóp Śnieżki. Niedziela już nieco chłodniejsza, ale niewiele i więcej chmur. Tak już słonecznie niestety w niedzielę nie będzie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. Skłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
13: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
12: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw. Dodajmy, w sprawie wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
14: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
12: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją, a komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
15: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
12: Mecz Polska-Rumunia już o 20:45 na PGE Narodowym.
16: Błażej Stachewicz. Na razie złota polska jesień, ale niebawem ruszy sezon grzewczy. Dlatego pamiętajmy o sezonowych przeglądach, mówi Andrzej Ciosk, komendant PSP w Jeleniej Górze.
17: Przewody kominowe przede wszystkim wyczyścić, wezwać kominiarza lub po to, żebyśmy w sezonie grzewczym nie mieli problemu z przewodami kominowymi, bo przypominam, że każdy pożar sadzy w przewodzie kominowym jest zagrożeniem i to poważnym, bo bywają przypadki, że niestety płonie cały budynek, no i majątek naszego życia.
16: Dla bezpieczeństwa raz w roku należy wykonać przegląd pieca gazowego.
18: Ja jeszcze wrócę na chwilę do newsów Radia SK2. Dodatkowym atutem jest to, że gramy u siebie. Ja bym chciał, żeby to tak u polskich piłkarzy wyglądało, pod warunkiem, że wezwiemy na ten mecz Tomka Fornala i jego ekipę, to może wtedy wygramy. Ja mam nadzieję, że wy już za chwilę będziecie u siebie i zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: 100% polskich hitów.
18: I proszę bardzo, od razu muzyczny lek na uspokojenie po całym tygodniu. Za chwilę tutaj się pojawi taki głos, który powoduje ciarki. Emo w Radiu SK2.

Paweł Kukiz i piersi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasz wielki mistrz olimpijski, legendarny polski skoczek narciarski Kamil Stoch oficjalnie wraca z emerytury. Przypominam, on w ostatnią zimę zakończył karierę skoczka narciarskiego, ale teraz jednak do pracy wraca. To już oficjalna informacja. Od przyszłego roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Czyli słuchajcie, jednak fajnie jest w domu posiedzieć, fajnie jest mieć dużo wolnego czasu, ale jednak żona okazała się zbyt wymagająca.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: można być razem z nimi. Phil w Radiu SK2, a teraz wsiadamy do naszego wehikułu i cofamy się do roku 88.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 odświeżamy kultowe polskie hity i w roku 88 ten numer rozbił bank, wygrał nagrodę na festiwalu w Opolu. To jest kultowa polska piosenka, znana do dzisiaj i naprawdę tworzy piękne wspomnienia. Papa Dance i nasz Disneyland. Niektórzy twierdzili, słuchajcie, tacy poważni ludzie w garniturach, że to wstyd słuchać tego kawałka, że to jest zbyt, wiecie, imprezowe, zbyt dyskotekowe, ale jednak wielu osobom się podobało i nie wyobrażały sobie imprezy bez tego numeru. Trochę jak z Disco Polo, nie? Że niektórzy się nie przyznają, ale jednak lubią się bawić przy disco polo. I tak było właśnie z tym numerem. Ten hit królował na dyskotekach w latach 90. No to posłuchajmy. Papa Dance i nasz Disneyland w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ja się wam przyznam, że to nie są moje czasy, ale coś czuję, że moi rodzice w latach 90. To pewnie wywijali przy tym numerze na dyskotekach. Możecie przypomnieć sobie te czasy. Nasz Disneyland. Gramy już teraz.

0: szczęścia. Marisa w Radiu SK2 to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna, bo nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty dla innych artystów. Na pewno kojarzycie ten numer.
1: Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać.
0: To singiel, od którego zaczęła się wielka kariera Oskara Cymsa. I słuchajcie, Marisa jest współautorką tekstu do właśnie tego numeru, także ona, jakby nie patrzeć, pomogła rozkręcić się Oskarowi Cymsowi. A teraz Marisa śpiewa pod swoim pseudonimem i dla siebie. I z tym numerem, który przed chwilą usłyszeliście, będzie pięknie, jest aktualnie na miejscu 7 gorącej polskiej 20. A czy będzie wyżej, to wszystko od was zależy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie o godzinie 18. Dzisiaj, czyli za 23 minuty, odpalamy nowe notowanie waszej listy hitów.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: I love you, I love you, I love you, T-Love w Radiu SK2. My kochamy polską muzykę, dlatego gramy 100% polskich hitów jako jedyna w Polsce stacja radiowa, a za chwilę naszą antenę opanują najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to!
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia!
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 90 dwójce na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne, w tym 11-letnie dziecko. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a korek w tym miejscu ma już około 4 km. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPE. No od soboty za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a 7,88 za litr diesla. Kierowcy nie ukrywają, że obniżka na stacjach to spora ulga.
13: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
14: Poczeka pan
15: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
12: W ramach pakietu CPN minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, co najmniej do końca grudnia. Wygranej potrzebują jak tlenu. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego może wrócić Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski.
16: Gorąca, gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: I to jest najlepszy skład na początek weekendu. Najlepsza playlista na powrót do domu. Zaczynamy podsumowanie tego tygodnia. Gram 20 najlepszych polskich hitów tego tygodnia i dokładam najgorętsze nowości, których przegapić nie możecie. No bo jak Dawid Kwiatkowski wydaje nową płytę, no to coś trzeba z tej płyty wyciągnąć. No i mamy ten numer. Za kilka minut nowy kawałek Dawida Kwiatkowskiego już usłyszycie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: A na 20 numer, który brzmi jak piątek, to męskie granie.

0: Sarsa to miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No i słuchajcie, w końcu wydarzył się ten moment, na który czekały dziesiątki, może nawet i setki tysięcy fanów. Dawid Kwiatkowski w końcu po 2 latach pracy wydał nową płytę Południe. Już ta płyta się ukazała, dzisiaj świętował premierę ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i tam były naprawdę wielkie tłumy. Możecie to zobaczyć na Instagramie Radia SK2. A w rozmowie z Antoniną van Dessel Dawid Kwiatkowski przyznał, że z tego całego napięcia przedpremierowego dzisiaj w nocy nie mógł spać.
1: Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: A to jest płyta z wielkimi hitami. Na tym krążku jest na przykład Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret i jest pewna perełka. Numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2, Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał, właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy.

wspomnienie lata w gorącej polskiej 20 Radio SK2. To miejsce 17, Gibbs i Ego. Numer, który pasuje do pogody, którą mamy ostatnio. A teraz uwaga, zapowiedź lata 2027. Dawid Podsiadło ma dla nas plany. Wiadomo, że w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza i zagra w największych miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. I będzie tam specjalny projekt z Soblem. A już teraz na błysk, na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: o miejsce 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2 to Wiktor Waligura, który dzisiaj świętuje premierę nowej płyty i rusza w trasę koncertową. Dzisiaj o godzinie 19 zagra w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław, jutro przenosi się do Poznania. A ja mam dla was kolejną nowość, to Jeremi Sikorski, który ma poradnik dla facetów.
1: Panowie, mam do was taki apel z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę. A co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Czas pokaże, jak mawia klasyk.
2: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale słuchajcie, bez żartów, u Jeremiego to się wszystko sprawdziło, bo mu się spodobała pewna dziewczyna z telewizji. Napisał do niej na Instagramie i proszę bardzo, ona jest teraz jego żoną, także Jeremi wie, o czym śpiewa. A jak? Już teraz gramy na antenie Radia SK2. Ten numer wlatuje do propozycji do waszej listy hitów.

0: Sanach w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ona ma większą skuteczność na PGE Narodowym niż nasi piłkarze, bo w przeciwieństwie do nich każdy jej występ na Narodowym daje radość. No ale dobra, już bez złośliwości. Tak serio mówiąc, Sanach czuje się na Stadionie Narodowym jak w domu. Grała już tam wielokrotnie, ostatnio na początku września z okazji finału stadionowej trasy koncertowej, a nasi piłkarze zagrają dzisiaj. O 20:45 przypomnę, gramy w Lidze Narodów z Rumunią i pewnie też piłkarze będą śpiewać polski hymn przed meczem. Pewnie teraz siedzą i się uczą tekstu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

To piosenka z filmu Nasza Rewolucja, kinowa premiera 11 listopada. To Kaśka Sochacka i Cortez z nowością, która mocno wpadła wam w ucho, bo oni właśnie awansowali z propozycji aż na miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A my teraz właśnie zaglądamy do propozycji. Tam na wasze głosy czeka artystka i influencerka jednocześnie. To Nita, która ma, słuchajcie, prawie 500 000 obserwujących na Instagramie i tam wrzuca nieoczywiste przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy. I teraz napisała, jak sama mówi, jedną z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. No i z tekstu wynika, no, że chyba jakiś facet ją mocno wkurzył. Ale chyba wkurzył do tego stopnia, że aż piosenkę o tym zrobiła, więc widocznie mu się należało, słuchajcie. Lepiej z Nitą nie zadzierać. Nita i To Zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 już teraz.

Marisa w Radiu SK2 przed chwilą pochwaliła się na swoim Instagramie, że jej koleżanka słuchała SK2 i trafiła na jej numer. Jak graliśmy właśnie ten hit, będzie pięknie, także pozdrawiamy serdecznie. Marisa, słuchaj SK2, u nas często twoje numery lecą, bo my gramy 100% polskich hitów. To było miejsce 9 gorącej polskiej dwudziestki i za chwilę jedziemy dalej. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zobaczmy, co ciekawego będzie można robić w Jeleniej Górze dzisiaj wieczorem albo w najbliższy weekend. Na początek zapraszam was do klubu Kwadrat. Tam startują jak co tydzień wyjątkowe imprezy. Dzisiaj możecie udać się na Jägermeister Night, natomiast jutro coś dla pań Ladies Groove i DJ Tribe.
0: Gorąca Polska 20.
9: Polska 20.
0: Radia SK2.
10: Żeby dobrze zacząć weekend, musi być dobra playlista. I tutaj ona jest. W Radiu SK2 gramy wasze ulubione polskie hiciory tego tygodnia. No i naprawdę już się zbliżamy do szczytu, bo czas na najlepszych 8 kawałków. I będą też ciekawe nowe propozycje. A na miejscu 8 gram numer prosto ze świeżo wydanej dzisiaj płyty Dawida Kwiatkowskiego. Południe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
10: A skąd nazwa Południe? Dawid Kwiatkowski mówi, że inspirował się krajem i południe Europy i nic nie jest dane nam raz na zawsze, bo południe trwa tylko chwilę. Tak się filozoficznie zrobiło.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Ci się dobrze, nie?
1: To jest taka piosenka, która zagrzewa do walki naszych piłkarzy przed dzisiejszym meczem z Rumunią. Bo to jak ktoś ma do nas problem, to się źle skończy. BRO na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. On jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my gramy 100% polskich hitów i mamy też dla was najlepsze nowości. Teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, o nim będzie jeszcze głośno, bo naprawdę ma chłopak talent. To Max Stachasiuk, który w tym roku, w lato, wystąpił na największych imprezach w naszym kraju. Na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na trasie męskiego grania i na letnich brzmieniach. A teraz wydał nowy numer. Jak sam mówi, słuchajcie, ten kawałek powstał w trudnym okresie w jego życiu, kiedy miał problem z pisaniem, kiedy nie potrafił znaleźć inspiracji. Słuchajcie, jeżeli ten numer brzmi jak problem z pisaniem, to ja nie wiem, czym jest problem tak naprawdę, bo brzmi to naprawdę świetnie. Max Stachasiuk i Ćma. Ta Ćma właśnie teraz wleciała do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: tutaj, czyli w Radiu SK2.
1: Wszystko, czego chciałem.
0: No właśnie. Mamy 100% polskich hitów. Mrozo i bracia Kacperczyk na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko, czego chciałem. No właśnie, czy Mrozo już ma wszystko, czego chciał?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
0: Mrozu się rozkręca, ale on też się rozkręca i on by bardzo chciał wskoczyć do notowania gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mówię o Jaśku Piwowarczyku, który wygrał ostatnią odsłonę The Voice of Poland. Gramy już teraz jego nowość, Obłoki w Radiu SK2. SK2.

głowie ciągle mamy lato i letnie hity w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz z wakacji płynnie przechodzimy do grudnia, bo dokładnie 11 Margaret wyda nową płytę Tripolar i tego dnia zagra specjalny premierowy koncert w klubie Palladium w Warszawie. A już teraz gra na antenie Radia SK2. Jej prima ballerina otwiera podium dzisiejszego dotowania. To miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. Margaret. Wszystkie

Margaret w Radiu SK2 to miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na artystkę, która no myślę, że od mniej więcej 2 lat jest non-stop na szczycie. Co kawałek to hit. Nagrała hymn męskiego grania i teraz ma kolejny numer, który jest aktualnie jednym z największych hitów w naszym kraju. Co ciekawe, to druga najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy sprzedaży i wy już doskonale wiecie, że chodzi o Zalię, romantyczne Tylko kochaj mnie. Na wspólny piątkowy wieczór we dwoje. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SK2.

0: No może nie na zawsze, ale coś czuję, że na bardzo długo zostanie w naszym notowaniu. Zalia na miejscu drugim gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na chłopaków, którzy też są teraz na topie. Przez wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, który podbił listy hitów w naszym kraju i zdobył też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. A teraz panowie mają dla nas propozycję na jesień. Zanim zagram wam ten numer, to panowie teraz podpowiedzą, co sobie wyobrażać, jak będziemy słuchać tego hitu, bo ten kawałek pachnie jak wrześniowy poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Czujecie to? No to teraz jeszcze bardziej to poczujemy. Kuba i Kuba Chłopaki. To aktualnie wasz ulubiony polski hit na antenie Radia SK2. Numer 1. Chyba

0: I to jest numer o tym, że jak człowiek sobie popłacze, to mu się robi lżej na duszy. Chłopaki, to kawałek nie tylko dla chłopaków. Kuba i Kuba na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Czy za tydzień też będą płakać ze szczęścia po zwycięstwie? Wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

Męskie granie w Radiu SK2. No dzisiaj to będzie męskie granie o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Także życzymy sobie i wam, żeby był święty spokój pod naszą bramką. Łzy już teraz w SK2.

0: słychać, że piątek wjechał. Oskar Cyms na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No to słuchajcie, tej serii nie przerywamy. Jeszcze tylko Jacka Stachurskiego do szczęścia nam brakuje. I ja go zagram. Iść w stronę słońca po godzinie 20 w Radiu SK2.
1: Reklama.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Piątek, piąteczek, piątunio, jutro weekend, a niektórzy już będą zaczynać dzisiaj. Garmin Bike Festival Dolny Śląsk to propozycja dla rowerzystów w Szklarskiej Porębie. W sobotę czeka na was 6 odcinków specjalnych enduro, natomiast w niedzielę 36 albo 60 km ścigania na gravelach. Można pokibicować albo się zapisać i wziąć udział.
10: No i mamy to, punktualnie godzina 20 w piątek. Idziemy razem w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. Niektórzy teraz idą w kierunku sklepu, żeby kupić chipsy na mecz. Niektórzy na wieczorny spacer z psem. Ja się przyznam, że też mam to właśnie w planach. A Stachurski idzie razem z nami w kierunku słońca. To jest SK2, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów.
10: No właśnie, to może dajcie znać, w którą stronę wy dzisiaj wieczorem idziecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jacek Stachurski już teraz.

że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

to jest SK2 i 100% polskich hitów. Paweł Domagała za nami. Zapytałem was, w którą stronę jedziecie, idziecie. Tomek mówi, że teraz jedzie z kolegami na kebaba, a Basia z kolei właśnie zrobiła sobie kolację i idzie z kuchni w kierunku salonu i ma w planach oglądać swój ulubiony serial, czyli co? Prawdopodobnie u Basi w domu za chwilę będzie wojna o pilot przed telewizorem, bo przypominam, polska reprezentacja o 20:45 gra z Rumunią. O, słuchajcie, właśnie się skład pojawił polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz. Zaraz wam powiem, kto tam ciekawy się w składzie pojawił, ale najpierw sobie posłuchamy 100% polskich hitów, poparzeni kawą 3. Nakręcamy się na dobry piątkowy wieczór, to jest SK2.

0: sam.
1: Mam nadzieję, że nasi nas dzisiaj zaskoczą. Michał Szczygieł w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a już za 20 minut polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym w Lidze Narodów z Rumunią i pojawił się skład polskiej reprezentacji na ten mecz. No i kapitan powraca, Robert Lewandowski, wiadomo, że zagra od pierwszej minuty na boisku i to będzie jego 170. występ w narodowych barwach w karierze. I będziemy grali z dwoma napastnikami, bo obok lewego zagra też Świderski, także miejmy nadzieję, że będzie tam festiwal bramek, że nasi coś tam strzelą, bo mówi się, że ten mecz to jest, słuchajcie, być albo nie być dla trenera Jana Urbana. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, jak to zawsze bywa w przypadku polskich piłkarzy, mecz o wszystko. Eskad.

to nowość na naszej playliście. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Motyle w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A jeśli nie musicie, to proszę nie tankujcie teraz samochodu. To się naprawdę, słuchajcie, nie opłaca. Wstrzymajmy się wszyscy co najmniej do północy, bo od jutra paliwa mają być o ponad złotówkę tańsze. Wraca program CPN. No i już znamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Także pracownicy stacji benzynowych mogą sobie teraz zrobić przerwę, bo raczej ruchu mieć nie będą. No chyba, że ktoś będzie chciał hot doga na kolację. Dawid Kwiatkowski za moment.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu królowych łez wśród nas nie będzie. Polscy piłkarze na PGE Narodowym w Warszawie grają teraz z Rumunią w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, a SK2 gra dalej. 100% polskich hitów na dobry piątkowy wieczór. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tego za chwilę będzie nam życzył Artur Gadowski.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli chcecie troszkę poimprezować, to już jutro Ladies Groove w klubie Kwadrat za dekami stanie DJ Tribe. Natomiast jeżeli macie ochotę na Dance Revolution, to zapraszam was gorąco do Skylabu. Również w sobotę 3 października start o 21:00. Czekają na was Sherman, Ramsey, Mas i Król Jan.

0: Magazyn
1: Błażej Stachewicz, witam serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną jest Katarzyna Sołtys, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, a spotykamy się przy okazji zbliżających się jeleniogórskich spotkań teatralnych. To już ponad pół wieku, 53. edycja startuje już niebawem. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Nie wiem, bo mnie nie było wtedy na świecie. Pana redaktora też nie było jeszcze wtedy na świecie, nie? 53 lata temu.
1: No.
2: Czyli kontynuujemy tradycję, która jest starsza od nas i to chyba jest takie ważne dziedzictwo kulturalne tego miasta.
1: To chyba też jakość tej tradycji pokazuje.
2: Że to jest ważne. No 53 lata temu i tu znowu wracamy i cały czas nieustannie wracamy do Aliny Obidniak, która przerosła swoim intelektem, jakimś takim wyczuciem teatralnym swoją epokę. No i jeleniogórskie spotkania teatralne miały i mają na celu pokazywanie w Jeleniej Górze, w tym zakątku Polski, najlepszych rzeczy albo najbardziej intrygujących form teatralnych, które pojawiają się w Polsce. Jakby ta idea jest taka, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie pokazać taki wachlarz różnorodności teatru i tego, że on ciągle jest gdzieś niepokorny, ciekawski, szuka, że tych form teatralnych od monodramu po musical, komedię, tragikomedię, teatr tańca, że on cały czas poszukuje i cały czas jest różnorodny i nie wyczerpuje tej swojej kreacji. No i Alina chciała, żeby jeleniogórzanie, jeleniogórzanki miały możliwość rok do roku oglądać najlepsze przedstawienia albo takie przedstawienia, które, nie wiem, były kontrowersyjne albo nagradzane, albo zauważane przez krytyków teatralnych nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc jakby to przyświetlało wtedy temu festiwalowi i chyba też przyświetla w obecnych czasach.
1: To też chyba to zjawisko góry, która przyjeżdża w tym wypadku pociągiem, samochodem, autobusem do Mahometa.
2: Trochę tak.
1: Jeleniogórzanie czekają i teatry przyjeżdżają do stolicy Karkonoszy, co jest też niecodzienne.
2: Znaczy te festiwale, te spotkania teatralne, to już każdy jakby taki teatr, który się ceni i który robi jakąś ważną robotę teatralną, ma takie spotkania, olsztyńskie spotkania teatralne, warszawskie spotkania teatralne, jakby każdy ceniony teatr takie spotkania organizuje. Myślę, że to też jest fajne być takim teatrem festiwalowym, który jeździ na te festiwale. To jest zawsze jakaś takie marzenie każdego zespołu teatralnego, żeby na tych festiwalach się pojawiać. No i Jelenia Góra jest lokalizacyjnie dla niektórych teatrów trudna. Do nas z najdalszego zakątka, czyli z Olsztyna, w tym roku przyjedzie spektakl. I to naprawdę organizacyjnie i tak logistycznie nie jest proste zadanie, no bo te teatry po pierwsze muszą przywieźć cały zespół teatralny, który gra, całą scenografię, całą technikę. My musimy jakby sprostać też wymaganiom technicznym, które niejednokrotnie teatry mają po prostu tak różnorodne, że nasz teatr jeszcze chwilowo kuleje trochę w multimediach. Trochę ten nasz park oświetleniowy musi być też wzbogacony przez sprzęty, które my dopożyczymy, bo na dzisiaj aż tak trochę gonimy duże teatry, tak? I będziemy musieli sobie dopożyczyć na przykład lampy, żeby móc prawidłowo albo tak jak w tych teatrach jakby macierzystych te spektakle były oświetlone, żebyśmy też mogli to zrobić i odtworzyć artystycznie, jakościowo te spektakle.
1: Czy to jest też taki moment, w którym można zweryfikować właśnie tą techniczną nowoczesność teatru, czego brakuje, co jeszcze można by było dokupić, w którym kierunku powinno się zmierzać?
2: No dokładnie, jakby teraz takim podstawowym must-have'em są chociażby mikroporty. Niejednokrotnie na to gdzieś widzowie się obrażają, gdzieś tam mówią, że oni wolą taki teatr mówiony, strony stricte. No ale nie zapomnijmy, że jakieś tam 50 lat temu albo trochę więcej nie było aż tak rozbudowanej muzyki w teatrze. Jeżeli była, to była niejednokrotnie też grana na żywo, więc do tego też się inaczej grało. Teraz mając już puszczaną mechanicznie muzykę, ona na tyle jest czasami ważna w spektaklu, że aktor nie jest w stanie nawet z dobrą impostacją głosu przebić się po prostu przez scenę do widowni i do muzyki i wszyscy, którzy siedzą w tych dalszych rzędach, mogą nie słyszeć. Więc tak, to jest trochę weryfikacja tego naszego zasobu, takiego zaplecza technicznego, no ale też taka wskazówka, co nam się przyda na przyszłość. My wtedy robimy sobie taką listę tych pobożnych życzeń, którą zbieramy. Tutaj też z pomocą przychodzi projekt Phoenix, który realizujemy, więc diagnozujemy, co jeszcze jest nam potrzebne do dokupienia, żeby już być jakby takim optymalnym, dobrze wyposażonym teatrem.
1: To jest duże, ciężkie wyzwanie logistyczne dla teatru, no bo codziennie inna scenografia, inni aktorzy, inny spektakl, inne rajdery, więc od tej strony to chyba będzie ciężki tydzień.
2: Będzie ciężki tydzień, bo czekają nas montaże nocne, więc oczywiście teatry przyjeżdżają nie tylko jakby busikiem, tylko czasami potrzebują przyjechać ciężarówką, żeby przywieźć chociażby scenografię, więc jakby największe wyzwanie to jest postawienie tej scenografii i mamy zaplanowane montaże nocne. No to wtedy cała technika, cały teatr, ręce na pokładzie i praktycznie z tego teatru nie wychodzimy. Oczywiście Państwo tego nie widzą, ale dla nas tak trochę jest. Dodatkowo, oprócz tego, że przyjeżdżają zespoły teatralne, to przyjeżdża też obsługa techniczna, przyjeżdża część promocji z innych, jakby część działów promocji z innych teatrów. Przyjeżdżają goście, więc my przypuszczam, że około 160 osób do 200 osób będziemy w jednym z naszych hoteli gościć, więc to też jest logistycznie dosyć duże. Każdy coś potrzebuje zjeść, a żeby ugościć, to też potrzebujemy ich nakarmić, a wiadomo, że każdy lubi co innego, więc te 160 osób zdiagnozować, co kto lubi, to też nie jest proste. No ale zespół Norwida jest już na tyle po tych 53 latach wygimnastykowany w organizowaniu tego typu wydarzeń, że naprawdę daje radę.
1: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, a także Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, to chyba dwa filary Teatru Norwida, dwa wydarzenia posiadające najdłuższą tradycję, które praktycznie w tej niezmiennej formie utrzymują się już ponad pół wieku na naszej jeleniogórskiej scenie. No i to są też te takie jesienno-wakacyjne klamry jeleniogórskiego teatru.
2: Tak jest. Ten październik właśnie w jeleniogórskich spotkaniach teatralnych o tyle zaczyna się robić takim wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, że ten październik też jest festiwalowo w Polsce dosyć mocno rozhulany, co powoduje, że nie wszystkie spektakle, które na przykład mamy w line-upie i chcemy zaprosić je do nas, że one przyjadą. Po prostu nie za każdym razem to się udaje. Odczuliśmy to bardzo przy budowaniu, konstruowaniu tej listy spektakli, które chcemy zaprosić i część po prostu teatrów nam odmówiła ze względu na to, że jadą na inny festiwal, który jest na przykład bliżej Krakowa, prawda? Albo bliżej nie wiem, Warszawy, albo bliżej Olsztyna, że jest gdzieś jakby w tamtej części Polski usadowiony, bo to też jest prostsze i krótsze i mniej obciążające dla teatrów.
1: Zanim przejdziemy do tego line-upu tegorocznego, do tych teatrów, które pojawią się w Jeleniej Górze w ramach 53. JST, to chciałbym jeszcze zapytać, czy była jakaś taka myśl przewodnia, jakiś pomysł na to, że akurat wybieramy te teatry, te przedstawienia, czy jakiś temat się pojawi w tym roku, czy będzie to po prostu wybór tych najciekawszych, twoim zdaniem, sztuk, które można ściągnąć do Jeleniej Góry?
2: No w tym roku przyświecało nam to, żeby to były właśnie dobre, nagradzane, zauważane przez krytyków spektakle i żeby były różnorodne z różnych kategorii. I dlatego w tym roku pojawił się na przykład teatr tańca, albo monodram, albo taki musical tragikomiczny, żeby było bardzo różnorodnie, żeby te spektakle jakby nie były w jednym nurcie, na przykład nie wiem, że jest komedia, albo tylko i wyłącznie dramat, żeby było różnorodnie, ale dużo jest, no te problemy społeczne, rodzinne, przemijanie, to jakby jest jakiś taki leitmotiv właśnie, że jest wątek lokalny, jest też nasza niespodzianka dla widzów naszych, w sensie mamy swój taki akcent dzień, nawet jeleniogórski, z którego ja się jakoś bardzo cieszę, że udało nam się jako Norwid też coś dla Państwa przyszykować, taką niespodziankę, takie trochę preludium. Więc jakiegoś takiego tematu głównego nie ma, natomiast dużo się pojawia wątków właśnie rodziny, problemów w rodzinie, dylematów rodzinnych, takiej rodzimej lokalności. No i spektakle nagradzane.
1: Kurtyna idzie w górę i troszeczkę pozdradzamy tego, co się będzie działo. Może nie będziemy bardzo mocno wchodzić w fabułę poszczególnych przedstawień, ale tak, możemy na pewno powiedzieć, że będą cztery teatry. Znaczy, teatrów będzie więcej, ale teatry z czterech miast. To Olsztyna, z Warszawy, ze Szczecina i z Radomia. Tutaj z Warszawy widzę dwa teatry się pojawią. Do tego głównie wszystko będzie działo się na dużej scenie, ale też będzie mała scena, scena eksperymentalna, tam się zadzieje i do tego jeszcze widzę też salę myśliwską, w której odbędzie się czytanie performatywne.
2: Tak.
1: Zaczniemy może od pierwszego dnia, uroczysta inauguracja już 2 października. No i tuż po otwarciu na scenie pojawi się teatr z Radomia. Tęsknię za domem. To sztuka, która otworzy tegoroczne JST.
2: I to jest właśnie historia lokalna, reżyserował Radosław Maciąg. Jest to nagradzany i bardzo mocno zauważony w Polsce spektakl o robotniczej rodzinie i o trudnych powrotach do domu. Więc tu już się zaczyna jakby te takie ciśnienie. Ja myślę, że w świetle tego kryzysu rodzinnego, który mamy w Polsce, jakby tych rozpadu rodziny, relacji, komunikacji, jakby bardzo dla mnie intrygujące jest to, żeby popatrzeć na to, jak to ze strony twórców i ze strony sceny, jak się o tym opowiada. Więc zaczynamy tęsknotą za domem i trudnymi powrotami do domu i klasa robotnicza, rodzina robotnicza i wszystkie sytuacje, które tam się dzieją domowo.
1: A dzień później, żeby troszeczkę odpocząć od tych cięższych tematów, kocham balet, czyli tutaj to jest to przedstawienie taneczne, o którym wspomniałaś?
2: Tak, to jest zupełnie jakby inna kategoria teatru, natomiast ja osobiście ten spektakl widziałam. On jest grany w Teatrze Komuna Warszawa, w takim ofowym, bardzo uznanym teatrze warszawskim. W Warszawie, żeby pójść na ten spektakl, w ogóle jest bardzo ciężko dostać bilety. Osobiście siedziałam jakoś tak z boku na widowni, na podłodze po prostu usiadłam, bo wpuściła nas choreografka, w domyśle reżyserka tego przedstawienia, Ramona Nabaczyńska. To jest też spektakl nagrodzony i on jest o tym drylu i tym trudzie, który się wkłada w to, żeby być tą baletnicą i co się dzieje z tymi baletnicami, które już przestają być baletnicami i jak wyglądają te moskiewskie szkoły baletowe, ale też nie tylko, no bo to zawsze jakoś mi się tak tłucze gdzieś tam z tyłu głowy, że ten dryl bycia baletnicą, te puenty i że to jest takie i to, że mam być szczupła, chuda i że to moje ciało musi być takie...
1: To jest ukierunkowanie całego życia pod...
2: Tak,
1: pod...
2: I spektakl jest wyjątkowy, naprawdę, żeby go zobaczyć, to no w Warszawie ciężko o bilet, natomiast myślę, że warto pokazać jakby taki inny teatr. Tam nie ma słów, cała dramaturgia jest zbudowana właśnie na ruchu, na tańcu i na scenie widzimy cztery aktorki baletnice, które po prostu bardzo w taki wrażliwy sposób opowiadają o tej rzeczywistości i trudnej rzeczywistości, aczkolwiek intrygującej moim zdaniem. I w obrazkach, w muzyce, w dynamice rewelacja.
1: Nie będziemy omawiać, tak jak mówiłem, pojedynczych przedstawień. Szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Startujemy w piątek 2 października, meta w czwartek 8 października, tak więc tak. Wyjątkowy tydzień doznań dla miłośników teatru w Wielkim Murze. A do tego jeszcze powrócimy w kolejnej części rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Katarzyną Sołtys, dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Do usłyszenia już za chwilę.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie. Wracamy do rozmowy z dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Katarzyną Sołtys, a rozmawiamy m.in. o 53. jeleniogórskich spotkaniach teatralnych, które już na początku października zagoszczą na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Natomiast chcielibyśmy zwrócić też uwagę na jeden wyjątkowy dzień, dzień jeleniogórski, który będzie miał miejsce w trakcie trwania przeglądu.
2: Wyjątkowa, a ja najbardziej jakoś chyba się cieszę na ten poniedziałek, 5 października, bo to jest nasz dzień i o nim muszę powiedzieć. Nasz dzień polega na tym, że specjalnie dla Państwa przygotujemy czytanie performatywne. To jest taka formuła tego, że czytamy tekst, aktorzy czytają ten tekst trochę go grając, trochę umiejscowiając w jakichś tam sytuacjach, które docelowo by mogły się zadziać w prawdziwym spektaklu. To czytanie performatywne tekstu Martyny Wawrzyniak Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego. I nie, to nie chodzi o to, że kobieta będzie utrzymywać swojego męża. Absolutnie nie. Jest to tragikomedia klasowa, w której wystąpi babcia, wnuczka i arystokrata. W te role wcielą się nasi aktorzy. Reżyserować będzie Karolina Kowalczyk, Jakub Buchner będzie grał muzykę na żywo. I tak, to będzie zapowiedź naszej premiery. Bo ten sam tekst 30 stycznia 2027 roku zaplanowana jest już premiera na małej scenie, więc to będzie taka trochę zapowiedź.
1: Prototyp sztuki.
2: Prototyp chcemy pokazać Państwu. Po pierwsze, pewnie myślę, że proces, bo jak zobaczycie czytanie performatywne, a potem realizację, no to też jest ciekawe, nie? Mhm. Od czego oni, aktorzy wyjdą, na czym skończą. No natomiast myślę, że to jest jakaś taka fajna zabawa, żeby się przyjrzeć, czy nam się ten tekst widzi, nie widzi. Martyna Wawrzyniak jest jedną z takich bardzo uznanych dramaturżek młodego pokolenia. Ona obecnie chyba została nawet kierowniczką literacką w radio, w teatrze Polskiego Radia, tak? I jakby ona będzie współpracować jakby dramaturgicznie, programując ich content, więc bardzo ten tekst jest taki w ogóle dynamiczny, super się go czyta i jest śmieszny.
1: Czytanie performatywne tak. W pierwszy poniedziałek października, natomiast premiera już w pełni w styczniu?
2: Tak, 30 stycznia, dokładnie już jest umówiony termin, więc i na małą scenę już Państwa też możemy zaprosić i tego samego dnia powtórzymy trochę działania, które mogliście zobaczyć na Zoomie. Chodzi mi o Teatr Telewizji i Historię Rudej, czyli Małgorzaty Sarzyńskiej, naszej lokalnej artystki, malarki, którą wielu z Państwa jeszcze zna, kojarzy, pamięta. W jej postać, jakby w jej rolę wciela się Olga Sarzyńska, czyli jej córka. Ten spektakl został też jakoś mega bardzo dobrze przyjęty w Teatrze Telewizji. Został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry, uznany jako najlepszy. No i Olga z Wawrzyńcem, który reżyserował ten spektakl w Teatrze Telewizji, przyjadą na spotkanie.

0: No i jest bardzo dobrze odebrany i jest nagrodzony przez gremium tego festiwalu Dwa Teatry, więc myślę, że warto do niego wrócić i warto pokazać, że Jelenia Góra jest po pierwsze super miejscem do mieszkania, że mieszkają tu fantastyczni ludzie i że to nie jest tak, że my sobie gdzieś tu z boku siedzimy i nas się nie zauważa.
1: Ale to też fajna inicjatywa, bo nie przypominam sobie, żeby w poprzednich edycjach Jelenia Góra była akcentowana podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych.
0: No to już będzie. Ja bardzo jakby mocno gdzieś tam w tym programowaniu myślę o Jeleniej Górze. Też się zaczynam rozglądać za osobami, które tworzą teatralnie, filmowo lub też reżysersko albo muzycznie i związane są z teatrem, a pochodzą stąd, nie? Mhm. Więc ostatnio koresponduję z Nataszą Sołtanowicz, która też jest Jeleniej Górzanką, też jakby takie pomysły gdzieś lokalne tu podsyła, więc jakby to jest bardzo ważne w moim odczuciu, żeby twórcy związani z Jelenią Górą mogli o tej Jeleniej Górze mówić, do niej wracać i jakby nią się cieszyć i pokazywać ją mieszkańcom. My czasami tak nie doceniamy tego naprawdę, w jakim miejscu żyjemy. Za każdym razem, jak przyjeżdżają do nas twórcy z Polski, to się zachwycają, biegają po górach. Ja sama osobiście z nimi też chodzę, żeby im pokazywać te zasoby naturalne, w których mieszkamy. No czasami jak się ma coś blisko, to się tego nie docenia. No.
1: To prawda. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, a ja przechodzę do kolejnego etapu naszej rozmowy, bo powiedziałeś o tym, że fajnie też pokazywać Jelenią Górę twórcom spoza Jeleniej Góry i starasz się to robić. I powstaje pomysł Norwid Zdrój Showcase, czyli taki pomysł łączący dwa teatry, Teatr Norwida i Teatr Zdrojowy, w taki przegląd twórczości jednego i drugiego teatru, ale skierowany już nie tyle do lokalnego widza, co właśnie do tego widza, który do nas przyjedzie.
0: Tak. To znaczy ten pomysł jest taki, żeby właśnie Zdrojowy Teatr Animacji i Teatr Norwida w połączeniu sił zorganizowali kilka dni w czerwcu, w których to pokażą najnowsze premiery z dwóch sezonów, czyli tego 2025-2026 i 2026-2027. Więc wtedy pokazujemy wszystkie premiery w ciągu tych kilku dni. Dzielimy się pewnie także częściowo. Zdrojowy Teatr Animacji gra rano i też popołudniami. Dzielimy się tak, że na przykład są 2-3 spektakle w ciągu dnia i wtedy zapraszamy środowisko teatralne, głównie krytyków teatralnych, krytyków literackich, osoby związane medialnie z teatrem, osoby ze środowiska, reżyserów, reżyserki, dramaturgów. Wtedy trochę zapraszamy środowisko, żeby mieli okazję przyjechać i zobaczyć to, co było zagrane. Specyfika teatrów polega na tym, że najczęściej jak się gra premierę, no to te premiery potrafią w Polsce się dublować i nie zawsze się da pojechać na wszystkie, które by się chciało. Jelenia Góra cały czas ta Warszawa narzeka, że to tak strasznie daleko, więc myślę, że po prostu chcemy im w pigułce przygotować taki moment, że oni faktycznie mogą tu przyjechać na parę dni, pooglądać to, co jakby jest w naszych repertuarach i zapoznać się jakby i z teatrami, i z twórczością teatru. No i pojechać w Polskę i też może o nas napisać, tak? Jeśli chodzi o Norwida, to i tak widzę, że to się trochę przełamało i faktycznie pojawiają się krytycy, którzy o nas piszą, więc jakby ja jestem bardzo zadowolona, że to się udaje robić. Nie zawsze to się jednak spina terminowo, więc jakby ten czerwiec jest takim pomysłem, żeby pokazać, żeby też trochę zintegrować te nasze teatry. No i oczywiście to też nie jest tak, że to tylko będzie dla środowiska.
1: Właśnie to chciałem zapytać.
0: Bo wtedy też mieszkańcy w pigułce mogą wybrać sobie spektakle, na które wcześniej, nie było czasu, albo nie dostali biletów, albo byli w jakiejś innej czasoprzestrzeni i zajęci
1: taki
0: innymi rzeczami.
1: Tak. Premierożerców.
0: Tak. Myślę, że to też jest fajna oferta dla osób, które przebywają w cieplicach, w uzdrowisku, albo dla turystów, którzy przyjeżdżają.
1: No ale też dla zapracowanych jeleniogórzan, którzy nie mieli okazji wyskoczyć
0: Tak, więc
1: na
0: to
1: premierę.
0: Będzie tak jakby

0: Kilku, to nie będzie tydzień, to będzie kilka dni, w których po prostu pokażemy wszystko, co się u nas odbyło w poprzednich sezonach i do tego pewnie jakieś będą działania dodatkowe w postaci działań integracyjnych dla zespołów naszych.
1: A tu jeszcze zapytam tak technicznie, czy przewidujecie karnety na przykład, żeby móc sobie taki karnet na kilka dni i zamieszkać w teatrze wraz z aktorami, z panami, oglądać.
0: Popracować z nami trochę. My zawsze potrzebujemy kogoś do pomocy,
1: Myślę, że to naprawdę jest świetną przygodą spędzić dzień, cały dzień w teatrze, tak samo jak na przykład przy okazji kroku z jazzu można spędzić cały dzień w Jeleniogórskim Centrum Kultury, no chłonąc ten klimat festiwalu, te wszystkie wydarzenia, to tutaj mogłoby być bardzo podobnie.
0: Pewnie. Myślę, że możemy przymierzyć się do karnetów. Zawsze musimy wtedy jakoś tam uśrednić bilet finansowo, żeby no w teatrze głównie jakby nasze zamierzenie jest takie, żeby raczej wyjść na zero niż na minus 5, więc to nam przyświeca, ale myślę, że tak, że możemy o tym pomyśleć. Tak.
1: Czyli co? Zapraszamy serdecznie do Norwida i Teatru Zdrojowego, bo wszystko będzie się działo w Teatrze Zdrojowym, jeżeli chodzi o showcase?
0: W Teatrze Zdrojowym i w Norwidzie. Będziemy po prostu grali na jakby dwa teatry w jakimś takim układzie repertuarowym, żeby można było się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, ale też wziąć udział właśnie w jakichś tam działaniach dodatkowych.
1: To już na początku wakacji, albo dopiero na początku wakacji, więc proszę wypatrywać kolejnych informacji, być może plakatów, być może tutaj na mediach społecznościowych teatrów będą pojawiać się zajawki, a my tymczasem zapraszamy gorąco do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, które startują już w piątek 2 października. O godzinie 19 na dużej scenie, a Państwa i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i zapraszam.
1: Rekordowe zadłużenia młodych Polaków. Łącznie zadłużenie osób w wieku od 18 do 26 lat zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Na Dolnym Śląsku rekordzista musi oddać blisko 430 tysięcy złotych. O szczegółach negatywnej tendencji opowiedział nam Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
2: To jest bardzo niepokojące, bo kategoria młodych ludzi, tych do 25-26 roku życia, to jest ta kategoria, gdzie zadłużenie cały czas rośnie i to nie rośnie o kilka procent rocznie, tylko rośnie o kilkaset procent rocznie. I to nie jest jednorazowy przypadek, tylko to się dzieje już od ładnych kilku lat. W ciągu ostatnich 3 lat na przykład na Dolnym Śląsku liczba dłużników się podwoiła, a kwota zadłużenia wzrosła 3,5-krotnie. W tym czasie, w tych starszych kategoriach wiekowych, ten dług albo wyrównał się, ustabilizował, albo wręcz w przypadku starszych osób nawet spada. Więc trend jest bardzo niepokojący, no i trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
3: No i często są to zapewne jakieś takie kredyty gotówkowe, a nie dzisiaj popularny ten model zapłać teraz, spłać później, bo to też można mieć wrażenie, że staje się coraz bardziej popularne, ale chyba najpopularniejsze to takie kredyty gotówkowe.
2: Wszystko zależy od tego od wieku, tak? Na początku zaczynamy najczęściej od tego, że nie płacimy za bilet, a potem tego mandatu za jazdę bez biletu. I to w wieku tych, znaczy w przypadku osób tych, które są nieletnie tak naprawdę, bo tam jest najczęściej, no to jest 86% tych długów. Potem się pojawiają długi telefoniczne, no bo to jest kolejna rzecz, którą możemy mieć, nie mając powiedzmy 18 lat, albo mając to 18-19 lat. Wtedy jeszcze nikt nie zaciąga pożyczki czy kredytu, bo nikt takiej osobie nie da tej pożyczki. pożyczki czy kredytu. Ale jak się już idzie do pracy i się nabiera zdolności kredytowej, to się pojawiają właśnie pożyczki, kredyty, jeszcze nie hipoteczne, bo ma się za małą zdolność kredytową, ale takie właśnie gotówkowe, kredyty ratalne, a z czasem przybywają też alimenty i to już właśnie w młodym wieku, czy grzywny sądowe. Także to ta lista wierzycieli zmienia się w zależności od wieku. Jeżeli chodzi o te pożyczki popularne, takie zapłać, kup teraz, zapłać później, to akurat tutaj nie ma zbyt wielu dłużników, ponieważ te firmy bardzo rygorystycznie weryfikują dane swoich potencjalnych klientów i odsiewają już na etapie wniosku o taką płatność te osoby, no, które tej wiarygodności nie mają albo już są zadłużone.
1: A konsekwencje długotrwałego zadłużenia mogą być naprawdę poważne, mówi Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. W tym magazynie to wszystko. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
4: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie i tak jak obiecałem, powracamy do rozmowy z Piotrem Iwańcem z Książnicy Karkonoskiej, a będziemy rozmawiać o zbliżającym się naprawdę wielkimi krokami, bo już w poniedziałek, 5 października, Festiwalu Kryminału w Książnicy Karkonoskiej. Wraz ze mną jest Piotr Iwaniec. Cześć Piotrku, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry Błażeju, dzień dobry Państwu.
1: Dyrektor Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, ale także jeden z twórców i pomysłodawców Festiwalu Kryminału. Ja już liczę na palcach. 1, 2, druga edycja. Może zacznijmy jak zwykle od genezy. Skąd wziął się pomysł, żeby kryminał zawitał do biblioteki w Jeleniej Górze?
5: Drodzy Państwo, po pierwsze, nie było do tej pory Festiwalu Literackiego w Jeleniej Górze, więc my jako społeczność biblioteczna tutaj od razu bardzo dziękuję swoim współpracownikom, koleżankom, kolegom, bo bez nich nic tak naprawdę w bibliotece dla czytelników by się nie działo. To jest ich benedyktyńska ciężka praca. My jako społeczność biblioteczna postanowiliśmy sobie, że najpierw zbadamy faktycznie te potrzeby czytelnicze, czyli jaki festiwal odnośnie jakiej literatury sprawdziłby się najlepiej, a później taki festiwal naszym czytelnikom damy. W związku z powyższym cały 2024 rok badaliśmy te preferencje czytelnicze, zbieraliśmy ten feedback, te wszystkie sygnały płynące ze społeczności lokalnej. Bardzo szybko okazało się, że ponad 70% naszych czytelników bardzo chętnie sięga po kryminał. Zresztą trudno się dziwić, bo ten dzisiaj przeżywa swój europejski, polski renesans. Są to publikacje bardzo dobre, najwyższych lotów, często świetne pod względem językowym, stylistycznym, już nie powiem treściowym, bo sam jestem wielkim fanem, więc tutaj rozwodzić mógłbym się bardzo długo. Natomiast okazało się, że czytelnik zdecydowanie wybiera ten kryminał, stąd w 2025 roku stworzyliśmy pierwszą edycję Festiwalu Kryminału, która dzięki współpracy ze służbami mundurowymi, policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, a także naszymi partnerami ze strefy czy z branży gastronomiczno-rozrywkowej, z branży dedykowanej różnego rodzaju zajęciom dla młodzieży, grom planszowym i innym, dzięki naprawdę wielkiej pracy Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, która przygotowywała warsztaty dla dzieci i młodzieży, podobne przedsięwzięcia, no udało nam się ten festiwal uruchomić, on się okazał strzałem w dziesiątkę, biblioteka pękała w szwach w ciągu 6 dni festiwalowych, no i rzeczywiście też postanowiliśmy, że taką 6-dniową właśnie formułę bezprecedensową, nietuzinkową w skali całego kraju, by nie powiedzieć Europy, utrzymamy i w tym roku ta druga edycja również trwa od 5 do 10 października, więc jest to 6 festiwalowych dni, no i proszę Państwa, będzie się działo.
1: Właśnie, czy druga edycja będzie coś zmieniać względem oryginału? Czy możemy spodziewać się jakiejś myśli przewodniej, jakiś ram poza kryminałem, w które będziecie wpisywać ten festiwal w tym roku?
5: Proszę Państwa, w ubiegłym roku tak naprawdę to były pierwsze koty za płoty i wiemy, że każdy, kto przedsięwzięcia i różnego rodzaju projekty traktuje poważnie, chciałby, żeby kolejna edycja, już od razu powiem, że festiwal na stałe wpisał się w ofertę usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. No w przypadku drugiej edycji chcemy zrobić tak, żeby było jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Przetarliśmy szlaki wraz z naszymi partnerami, o których już wcześniej wspomniałem, nie wspomniałem o branży hotelowej. Tutaj Hotel Baron bardzo nas wspiera, on daje zaplecze dla naszych artystów, pisarzy, którzy przyjeżdżają. To jest naprawdę świetna współpraca i Gosi Jędrasiak w tym miejscu bardzo, bardzo bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tym roku będzie po prostu intensywniej. Będzie dużo więcej zajęć dedykowanych młodzieży i w tym roku to jest nowum dorosłych z funkcjonariuszami policji. Uwaga, werble, w tym roku będą to funkcjonariusze związani bardzo mocno z branżą kryminalną z Wrocławia, z Wałbrzycha i Jeleniej Góry. W ubiegłym roku była to tylko Jelenia Góra. Będą ogniwa kryminalistyczne, będą antyterroryści, będą, proszę Państwa, mobilne laboratoria kryminalne przed Książnicą, będą świeciły, będą otwarte, będzie można oglądać sprzęt, będą to mogli robić mali, duzi czytelnicy z samego rana do godzin wczesno-popołudniowych. Zajęcia z policjantami mamy dedykowane dla starszej młodzieży, czyli dla młodzieży ze szkół średnich. Ci również będą mieli do czynienia z dowodami, daktyloskopią, z codzienną pracą tych, którzy z różnymi precedensami kryminalnymi na co dzień mają do czynienia. Będą motocykle. Ta cała przestrzeń Książnicy Karkonoskiej będzie na pewno zdecydowanie bardziej intensywnie zaadaptowana na potrzeby takie wizerunkowe pod względem kryminału. Powiem wprost, więcej krwi, więcej pokojów, na przykład przesłuchań, więcej różnego rodzaju zaaranżowanych kącików, które będą, proszę Państwa, kojarzyły się z kryminałem, zbrodnią natychmiast. No i proszę Państwa, crème de la crème, czyli spotkania autorskie. W tym roku cieszymy się, bo rzeczywiście mamy pisarzy z najwyższej półki, pisarzy, których bardzo lobbowali nasi czytelnicy i udało nam się sprostać ich oczekiwaniom. Wiemy oczywiście, że nie udało nam się wszystkich zaprosić, ale też proszę mi wierzyć, że przecież po pierwsze to nie jest ostatnia edycja Festiwalu Kryminału. Po drugie, nie da się wszystkich pisarzy zaprosić naraz i nie da się sprostać oczekiwaniom wszystkich czytelników, ale myślę, że 90 przynajmniej procent tych, którzy są z nami na co dzień czytają kryminały, będzie zadowolona. Oto bowiem poniedziałek, otwarcie festiwalu, godzina 17, 5 października, Mariusz Kanios i Michał Śmielak. Proszę Państwa, drugi dzień, czyli 6 października, to jest Max Czorny. Trzeci dzień, proszę Państwa, to jest Przemek Piotrowski, to jest jego Igor Brudny, więc wszyscy fani serii będą na pewno bardzo zadowoleni. W tym roku nieco inaczej, czwartek, piątek przeznaczamy przede wszystkim na zajęcia dedykowane starszym i młodszym. Państwo w ubiegłym roku postulowaliście, żeby dla dorosłych również były spotkania z policją, spotkania z psami, które na co dzień funkcjonują w tej branży kryminalistycznej, pomagają w ustaleniu dowodów, miejsc zbrodni, sprawców różnego rodzaju zbrodni, więc we czwartek o godzinie 17 pieski w sali konferencyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o piątek, zajęcia z ogniwem kryminalistycznym właśnie dla dorosłych, spotkanie duże z funkcjonariuszami, z klatami jak tarcze rzymskich legionistów w sali konferencyjnej również o godzinie 17. Nie sposób nie wspomnieć też o kryminalnych grach planszowych, które również będą miały miejsce u nas 8 października w naszym Zakamarze, czyli z takiej, powiedziałbym dzisiaj, bardzo rozpoznawalnej i znanej przestrzeni dla młodych, którą stworzyliśmy w Książnicy Karkonoskiej na przełomie 2024 i 2025 roku. Proszę Państwa, do tego spotkania autorskie dla młodzieży, zawsze od godziny 10 w naszej Książnicy Karkonoskiej, 10 i 11, z tego co jeszcze wiem, bo tutaj panie z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej naprawdę tak postarały się, że to głowa mała. Tutaj autorzy typu Jagiełło, typu Witek, no będzie się, będzie działo, proszę Państwa, bardzo intensywnie, bardzo mocno, a zwieńczeniem naszej festiwalowej imprezy będzie sobota, gdzie dwie wspaniałe Kaśki wystąpią przed Państwem. Najpierw o godzinie 14 pani Katarzyna Wolwowicz, nasza mecenaska biblioteki, tak naprawdę lokalna twórczyni z gargantuiczną ilością książek, którą kochają nasi czytelnicy, i proszę Państwa o godzinie 17 absolutna, dzisiaj bezwzględna królowa kryminału, czyli Katarzyna Bonda. Myślę, że tutaj rzeczywiście może to spotkanie, zresztą podobnie jak wszystkie inne, sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających fanów kryminału.
6: Impreza startuje już w najbliższy poniedziałek, z samego rana od 9. Na jakim etapie są przygotowania? Co teraz robicie? Jak to wygląda? Czy wszystko jest pozapinane na ostatni guzik? Czy jeszcze jednak w Książnicy wszyscy biegają jak w ukropie?
5: Proszę Państwa, oczywiście wszyscy biegamy jak w ukropie. Nie wiadomo już w co ręce włożyć, aczkolwiek powiem tak, przestrzeń jest już pięknie zaadaptowana. Coraz więcej rzeczy wystrojowych, które są konieczne w ramach tej imprezy już funkcjonuje. Pracownicy siódme poty wylewają, żeby to wszystko było przygotowane pięknie. Mamy dopiętych naszych partnerów, naszych pisarzy. Natomiast powiem tak, my na pewno w gazie będziemy funkcjonowali przez najbliższy weekend i na pewno jakieś drobne poprawki logistyczne czy inne, bo takie trzeba uwzględniać w formule różnego rodzaju przedsięwzięć, będziemy ich dokonywali także już w trakcie trwania festiwalu, więc myślę, że pracować na pełnych obrotach będziemy od poniedziałku do najbliższej soboty i różne takie kosmetyczne rzeczy dokładali i poprawiali w miarę trwania imprezy.
6: Tutaj tak trochę spoza festiwalu, ale z takich technicznych rzeczy, czy w momencie, kiedy Książnica Karkonoska zmieni się w miejsce zbrodni rozwiązywanej przez cały tydzień, czy czytelnicy będą normalnie mogli korzystać z biblioteki, jeżeli nie będą zainteresowani tą ofertą kryminalną?
5: Jak najbardziej, proszę Państwa, my funkcjonujemy normalnie, normalnie pracujemy. Oczywiście bądźcie dla nas Państwo wyrozumiali. W niektórych sytuacjach to pokazuje precedens ubiegłoroczny. Czasami potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie festiwalu kryminału, więc mogą zdarzyć się sytuacje, że na chwilkę, 15 minut, pół godziny dany nasz dział będzie wyłączony z funkcjonowania. Natomiast tak, biblioteka pracuje normalnie, normalnie w swoich godzinach pracy. Zapraszamy oczywiście do wypożyczania książek i na bieżąco korzystania z usług i oferty bibliotecznej, bo ta jest wszak bardzo bogata, macie Państwo dostęp do wszystkiego. Główne działania festiwalowe oczywiście będą miały miejsce na trzecim piętrze, czyli to jest nasza galeria, to jest nasza sala konferencyjna, sala klubowa, to jest przestrzeń przed salą konferencyjną. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę biblioteki, to na pewno ta aranżacja festiwalowa będzie dotyczyła wszystkich kondygnacji i tego ducha festiwalu będą mogli Państwo czuć wszędzie, gdzie się tylko Państwo pojawicie. Nie ma też najmniejszego problemu, żeby korzystać z oferty festiwalowej i innej w sposób, powiedziałbym, doraźny, według Państwa życzenia, kiedy już będziecie na miejscu i przyjdziecie po swoją wymarzoną publikację czy ulubioną publikację, kiedy będziecie korzystać ze sprzętu komputerowego, naszej winylowni, gabinetu pracy cichej czy innych.
6: Festiwal ze wszech miar interaktywny i to głównie za sprawą warsztatów, które będą przygotowane przez służby mundurowe, tutaj także przez osobę szkolącą psy, również te słynne psy K9, czyli pomagające policji, policjanci tak naprawdę czworonożni. Czy to będzie główna oś, czy spotkania z autorami?
5: Proszę Państwa, i jedno i drugie. Jedno i drugie jest tak samo istotne. Tutaj pan redaktor słusznie zauważył i panu redaktorowi za to dziękuję, bo ideę fix tego festiwalu jest przede wszystkim ta właśnie interakcja i integracja społecznościowa. My bardzo chcemy po pierwsze odpowiadać wszystkim, także festiwalem, na faktyczne sygnały płynące ze społeczności lokalnej. My jesteśmy trzecim miejscem w przestrzeni publicznej, więc staramy się ludzi zrzeszać w naszych progach, staramy się, żeby mogli oni korzystać z różnych rzeczy, jakich tylko sobie tak naprawdę życzą i potrzebują. Integracja, interakcja ponad wszystko, dlatego też odpowiadając na pytania, czy my z czasem zamierzamy na przykład organizować spotkania autorskie w jakichś większych przestrzeniach, żeby mogło się zmieścić nie 100, 150 osób, bo tyle dzisiaj jesteśmy w stanie mieć zagwarantować łącznie z naszą salą klubową, gdzie jest transmisja wewnętrzna na żywo z dźwiękiem, gdzie zmieści się na przykład, nie wiem, 250 osób, 500. Otóż nie. Nam chodzi o takie podejście, powiedziałbym, intymne, o programowanie wszystkich na bibliotekę, o to, żeby Państwo z nami właśnie, pracującymi w bibliotece, spędzali czas, żebyście mieli takie doświadczenia, że jesteście z tym autorem trochę jak w domu, że nie ma tej odległości, tego potężnego dystansu. Po pierwszej edycji to było bardzo widoczne. Widzicie Państwo, że wchodzicie bardziej nie w zadawanie pytań, tylko w taką interakcję z autorem. Rozmawiacie sobie z nim, a później już nie wspomnę o tych wszystkich zdarzeniach w kuluarach, gdzie przy podpisywaniu publikacji, czy też po prostu rozmawiając, możecie z ulubionym swoim twórcą spędzić czas. W bibliotece ta interakcja pojawia się na przestrzeni każdej, czyli właśnie w ramach spotkania autorskiego to jest raz, natomiast jeżeli chodzi o te warsztaty, czy też po prostu zajęcia, czy też po prostu spotkania, no widząc to, jak Państwo reagujecie na funkcjonariuszy, jak reagujecie na ekspertów, na specjalistów, na tych po prostu, którzy dla Was przygotowują te bardzo ciekawe zajęcia, bo one niejednokrotnie wywołują wypieki na twarzy i młodych, i starszych czytelników, no to widzimy, że rzeczywiście ten koncept cały tej takiej wzajemnej relacji, komunikacji ze wszechmiar, uśmiechu do siebie, rozmowy, świetnego nastroju jest po prostu u nas w ramach festiwalu spełniony. Natomiast ja bardzo chciałbym podkreślić, że inne takie rzeczy, które dzieją się w Książnicy Karkonoskiej, jak targi książki regionalnej, książka pod choinkę, czy nasze kiermasze książek, również takie funkcje mniej lub bardziej spełniają, tudzież wszystkie te zajęcia, które odbywają się właśnie dzisiaj w Zakamarze, Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, wszystkie spotkania organizowane przez genialny dział regionalny z czytelnią, czy wszystkich pozostałych, czy też proszę Państwa w filiach, bo proszę pamiętać, że Książnica Karkonoska to nie jest tylko Bankowa 27. Książnica Karkonoska to jest ciężka praca na co dzień Bankowej i 5 pozostałych obiektów, czyli Maciejowa, Sobieszów, czyli proszę Państwa 2 filie na naszym Zabobrzu. No i proszę Państwa, oczywiście filia Cieplicka przy Placu Piastowskim, gdzie takich zajęć, konkursów, właśnie form interakcyjnych, interaktywnych jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. No i nie zapominajcie Państwo, że spotykamy się dzisiaj tłumnie i szumnie. Sam to robię u siebie na Zabobrzu, przy domkach bookcrossingowych, które jak się okazuje ruszyły rzeczywiście z kopyta. Publikacje się tam pojawiają od Państwa w prezencie na zasadzie uwolnij książki. No i my oczywiście na stałe też te domki doposażamy, tam rozmawiamy, tam rozmawialiśmy też o naszym projekcie JBO i tak dalej, i tak dalej.
6: A dzisiaj moim i Państwa gościem był Piotr Iwaniec z Książnicy Karkonoskiej, współorganizator Festiwalu Kryminałów, który startuje już w najbliższy poniedziałek, tuż po weekendzie. Koniecznie musicie odwiedzić Książnicę, a festiwal potrwa 6 dni.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.